0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na gęste mgły w większości kraju, alerty pierwszego stopnia. Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach, w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni zagrają dziś z Bośniakami. Dorota Wardecka. To kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalna.

0: Nie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
1: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
0: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny paliw niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
2: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
3: Aby dawno powinien spać, jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
4: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
0: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
5: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
0: Mówi Marzena Łuczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45. Plan jest jeden.
6: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
0: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośniakami padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3. miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
7: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy tuż po godzinie 6 w poniedziałek 5 października. Łukasz Michal przed mikrofonem. Patrzę sobie też na początek dnia, jak ten tydzień będzie wyglądał pod znakiem pogody, a wieści są całkiem przyjemne, bo dzisiaj już od rana, mimo tych mgieł, w dalszej części poniedziałku zachmurzenie małe na niebie i kolejny dzień z temperaturami, które przekraczają 20 stopni Celsjusza. Wiatr wschodni w porywach 25 km na godzinę, ciśnienie 1021 hektopaskali, biometr obojętny, a termika zapowiada się ciepła i sucha. Jutro też bardzo podobna aura, 22-23 stopnie Celsjusza na zaokiennych termometrach.
8: Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama. Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.
13: Trendy start w Trendy Radio.

0: Dzisiaj 5 dzień października, czyli dokładnie 278 dzień roku. Dzisiaj imieniny świętuje Apolinary, Placyd, Donata, Faust, Faustyna, Justyn, Igor, no i także Flora. Wszystkiego dobrego od całej redakcji Trend Radia przesyłamy w stronę tych, którzy dzisiaj mają imieniny, urodziny, bądź ten 5 października jest jakąś wyjątkową datą. 87 dni, tyle pozostaje nam do końca roku, a kalendarz no właśnie, jest już coraz bardziej skierowany w stronę właśnie końcówki roku. Znak zodiaku w kalendarzu to waga. Taki znak obowiązuje nam do 23 października. Dzisiaj 11 godzin i 21 minut ma trwać ten dzień. Słońce ma wstać o 6.44, a zajdzie o 18.04. Co to oznacza? No, dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 39 minut, a także krótszy o 5 godzin i 26 minut. Jesień będzie razem z nami jeszcze przez 77 dni.
1: Trendy Start. Trendy Start. W Trend Radio.

Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie. Od

0: Trzeba przewertować karty historii. 5 dzień października zapisał się w losach naszego kraju. 5 października 1377. Miejscowość Bełz otrzymała prawa miejskie. W roku 1672 IV wojna polsko-turecka rozpoczęła się bitwa pod Krasnobrodem. 1767 rok rozpoczął obrady Sejm Repninowski. 5 października 1909 roku uruchomiono port drzewny w Toruniu. W 1925 oddano do użytku stadion miejski w Szczecinie. 1939 rok. Podczas kampanii wrześniowej Adolf Hitler odebrał w Warszawie defiladę Wehrmachtu. W 1945 utworzono enklawę policką. W 1971 roku premiera komedii filmowej Kłopotliwy gość, a reżyserem tej komedii Jerzy Ziarnik.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Władze Krosna planują wielką rozbudowę lokalnego lotniska, a głównym punktem inwestycji wartej ponad 45 milionów złotych będzie wydłużenie pasa startowego do 2 kilometrów. Projekt trafił już do wieloletniej prognozy finansowej miasta, a samorząd liczy na zdobycie blisko 22 milionów złotych z unijnego dofinansowania. Wniosek o wsparcie ma zostać złożony jesienią. Jak argumentują władze Krosna, to kluczowy moment na pozyskanie funduszy, które pozwolą ulokować tutejszy port w grupie dużych lotnisk regionalnych. Obecnie krótki pas ogranicza możliwości lotniska do ruchu szkoleniowego i rekreacyjnego. Po rozbudowie w Krośnie będą mogły lądować duże samoloty pasażerskie, transportowe oraz maszyny wojskowe, w tym popularne Herkulesy. Inwestycja zakłada też modernizację dróg kołowania, nowoczesne oświetlenie oraz montaż instalacji do szybkiego napełniania samolotów gaśniczych. Nowa infrastruktura ma ułatwić rozwój transportu cargo i przyciągnąć do miasta inwestorów z branży lotniczej. Lotnisko ma pełnić funkcję uzupełniającą, na przykład podczas akcji kryzysowych i wojskowych. Zmiany w budżecie poparło 19 radnych, co otwiera drogę do podpisania umowy na dofinansowanie jeszcze w grudniu tego roku. 10 rozkładanych foteli dla rodziców dzieci hospitalizowanych w szpitalu specjalistycznym imienia Klimontowicza zostanie zakupionych dzięki środkom województwa małopolskiego i powiatu gorlickiego. Dofinansowanie przyznano w ramach projektu Małopolska Maluchom. Nowe fotele trafią na oddział noworodków i wcześniaków oraz oddział dziecięcy. Będą służyć rodzicom, którzy podczas hospitalizacji swoich dzieci chcą pozostać przy nich przez cały czas pobytu w szpitalu. Rozkładane fotele zapewnią im większy komfort i możliwość odpoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie małego pacjenta. Na realizację zadania powiat gorlicki otrzymał z budżetu województwa małopolskiego prawie 25 tysięcy złotych, co stanowi 85% wartości przedsięwzięcia. Pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu gorlickiego. Łączna wartość zakupu wynosi prawie 29,5 tysiąca złotych. W gminie Komańcza ruszył projekt ekologiczno-społeczny pod nazwą Owocujący Krajobraz Pamięci. Inicjatywa o wartości 300 zł jest w całości finansowana z funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Jej głównym celem jest uratowanie starych, tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz integracja lokalnej społeczności. Za mieszkańcami są już pierwsze wyjścia terenowe oraz warsztaty z pobierania zrazów do szczepienia jabłoni. W ramach projektu zaplanowano m.in. wyprawy do dawnej, nieistniejącej wsi Jawornik, gdzie wciąż rosną stare sady. Najważniejszym elementem przedsięwzięcia będzie jednak stworzenie nowej alei o długości 750 metrów, wzdłuż której posadzonych zostanie aż 200 tradycyjnych jabłoni. Dodatkowo przygotowanych zostanie 500 sadzonek dla mieszkańców, a w okolicy powstanie nowa wiata z tarasem widokowym. Całość zakończy się społecznym nadaniem nazwy nowej alei oraz wspólnym spotkaniem integracyjnym. Około 250 zawodników stanęło na starcie gorlickiego biegu naftowego, który został rozegrany w niedzielę. Uczestnicy mogli zmierzyć się z dystansami 4 km, 10 km oraz 4-kilometrowym marszem Nordic Walking. Dłuższy bieg wystartował w Owczarach, a krótszy w miejscowości Siary. Meta znajdowała się na terenie Gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, mówi Adam Rachwał, organizator biegu.
2: Najważniejsze to, żeby aktywować mieszkańców powiatu gorlickiego, a że mamy tutaj na tej ziemi, przebywał Ignacy Łukasiewicz, stąd ta nazwa, bieg naftowy. To już cykliczna impreza tutaj w Gorlicach, gdzie, jak się okazało dzisiaj, to nie tylko mieszkańcy Gorlic czy powiatu gorlickiego, ale też i mieszkańcy województwa i naszego małopolskiego, ale i podkarpackiego, bo był Rzeszów, było Krosno, było Jedlicze, był Nowy Sącz, była Limanowa, był Tarnów, był ktoś z Krakowa, więc coraz więcej osób przyjeżdża tutaj do nas, do Gorlic.
1: Imprezę wsparły lokalne samorządy, dla których jest to promocja walorów turystycznych regionu, zaznaczył wicestarosta gorlicki Marcin Krzemiński.
3: Tak, to już 24. edycja, za chwilę w przyszłym roku jubileuszowa, 25. Cieszymy się, że powiat gorlicki może wesprzeć organizację tego wspaniałego wydarzenia, które nie tylko jest imprezą stricte sportową, ale również promuje wspaniałe krajobrazy i piękno Beskidu Niskiego i powiatu gorlickiego. Tak, jedna z siar, druga z owczar, także tutaj dla każdego coś miłego. Minimaraton rodzinny 4,2 km oraz już dla wyczynowców 10 km.
1: A jak trasę oceniają zawodnicy? O to zapytał nasz reporter.
4: Bardzo fajnie, bardzo super pogoda, super trasa. No wszystko bardzo fajnie. Cała organizacja super.
5: Karol Galas, dystans 10 km, czas 35 minut 40 sekund.
6: I miejsce?
5: Pierwsze. Biegało się bardzo fajnie, fajna pogoda, także trasa też przyjemna, bo duża część trasy była z górki, więc po prostu to był szybki bieg, także bardzo fajnie.
1: Bieg naftowy odbył się po raz 24.
0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
2: Startuj z nami.

Dzisiaj, no właśnie po weekendzie, powrócił poranek Trendy Start, który też jest pełen informacji, chociażby z naszego kalendarium historycznego. Teraz 5 dzień października, jeśli chodzi o wydarzenia na świecie. W roku 1214 Henryk I został królem Kastylii. W 1665 założono Uniwersytet w Kilonii. 1817 w Brukseli skradziono rzeźbę Manneken Pis. 5 dzień października 1945 roku półroczny strajk dekoratorów filmowych w Hollywood zakończył się krwawymi starciami z policją. 1961 rok przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Liu Shaoqi i król Nepalu Mahendra Bir Bikram Shachdev podpisali w Pekinie umowę ustalającą przebieg granicy między oboma krajami. Trendy.

0: Piąty dzień października, poniedziałek. No, u nas również kalendarium muzyczne i tak jak patrzę sobie, w roku 1943, 5 października, urodził się Steve Miller, wokalista, gitarzysta i kompozytor, założyciel słynnego zespołu Steve Miller Band. W 1945 urodził się Brian Connolly, wokalista i autor piosenek zespołu The Sweet. Zmarł 9 lutego 1997 roku. 5 października 1950 urodził się Eddie Clark, gitarzysta w grupach Motorhead i Fastway. Zmarł 10 stycznia 2018 roku w wieku 67 lat. W 1955 urodził się Michał Lorenz, kompozytor muzyki filmowej. Rok 1979 urodził się Piotr Cugowski, wokalista zespołów Bracia oraz Cugowscy.
1: Trendy Start. Trendy Start. W Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stefana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike. Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
1: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z Łódzkiej Komendy.
3: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
4: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
5: No pewnie, że jest lepiej.
1: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach

0: rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
1: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
2: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
0: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
3: Sportowe w Trendy Radio.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Kolejny raz niespodziankę sprawiła Grecja, remisujące 0-0 z Niemcami. W grupie ma tyle samo punktów co Holandia, która pokonała Serbię 2-1. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska bez swojego kapitana o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w Pekinie. Wczoraj w ćwierćfinale pokonał Karena Khachanova 7-6, 6-2.
5: Bardzo się cieszę ze świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale. Powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
4: Rywalem Hurkacza w półfinale będzie dziś Australijczyk Alex de Minaur. Mecz zacznie się o 9. Brytyjczyk Elfyn Evans po raz pierwszy w karierze został rajdowym mistrzem świata WRC. Miał sporo szczęścia, zakończył rajd Sardynii na 5. miejscu, a szansę na tytuł miał w tej sytuacji inny kierowca Toyoty, Oliver Solberg, który był najszybszy. Szwed na przedostatnim zakręcie ostatniego, dodatkowo punktowanego odcinka specjalnego popełnił jednak błąd, który kosztował go mistrzostwo. 11. miejsce w rajdzie, ale 3. w kategorii WRC 2 Challenger zajął Kajetan Kajetanowicz.
6: Kończymy bardzo trudny, bardzo wymagający rajd Sardynii w fantastycznej atmosferze. Bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże 3. miejscu WRC 2 Challenger. Myślę, że po rocznej przerwie na szutrach nie ma się czego wstydzić. Oczywiście chcemy trochę więcej, ale jak zawsze na każdym rajdzie dało się coś zrobić więcej.
4: Pierwotnie sezon miał zakończyć w listopadzie rajd Arabii Saudyjskiej, ale z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie został odwołany. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa George Russell miał awarię na 4 okrążenia przed metą. 3. miejsce na torze Sepang zajął Lewis Hamilton.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: to już czas na kolejne informacje pogodowe w Trend Radio. Dzisiaj w regionie na niebie zachmurzenie małe, na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa. Zobaczymy dzisiaj także w okolicach 21 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy ta temperatura ma spaść poniżej 10 stopni Celsjusza. Jak podpowiadają nam synoptycy, poniedziałek bez opadów, wilgotność powietrza w okolicach 50%. No i ciśnienie 1021 hektopaskali. Wiatr zachodni w porywach 20 km na godzinę, a biometr jest obojętny.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Reklama.
9: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Reklama.
7: Trendy start w Trendy Radio.

0: I już po godzinie 7 na zegarze, to 5 dzień października. Witamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w poniedziałek. I tak do godziny 11 niechaj rozbrzmiewają poranne hity, które gramy właśnie dla was. Łukasz Michtal, pozdrawiam serdecznie. Cała poranna ekipa Trend Radia też po weekendzie do waszej dyspozycji.
1: Trendy Start. Trendy Start w Trend Radio.

0: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
2: Popatrzmy, co tam dzisiaj kryje się w kalendarzu. Poniedziałek, 5 dzień października, 278 dzień roku. Imieniny dzisiaj świętuje Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, a także Flawia. Dzisiaj Światowy Dzień Nauczyciela, a także Światowy Dzień Mieszkalnictwa. 6.43 o tej porze wzeszło słońce, a zachód ma być o 18.04. To znak, że dzień potrwa nam dzisiaj 11 godzin i 21 minut. Również na karcie kalendarza widnieje cytat dnia od Edwarda Stachury. Stojąc w miejscu, też można zabłądzić.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Na krośnieńskim rynku ruszają kolejne prace, które przyniosą czasowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów. Wykonawca rozpoczyna kolejny etap sadzenia drzew, co będzie się wiązało z wygrodzeniem nowej części placu. Obecnie robotnicy pracują w rejonie północnej Pierzei, a nowe barierki staną w miejscach, gdzie zaplanowano kolejne prace ziemne. Urzędnicy tłumaczą, że wygrodzenie terenu jest konieczne ze względów bezpieczeństwa i pozwoli zmniejszyć uciążliwości związane z budową. Jeśli pogoda dopisze, to utrudnienia zakończą się 16 października. To jednak nie jedyne zmiany w sercu Krosna, na które muszą przygotować się przechodnie. W obrębie rynku trwa równolegle montaż nowej iluminacji zabytkowych obiektów. W związku z tym w najbliższych dniach w rejonie Starówki mogą pojawić się krótkotrwałe problemy z ruchem pieszych. Władze miasta apelują o ostrożność i wyrozumiałość podczas spacerów. Przed nami 11. edycja akcji sprzątania cmentarzy z I wojny światowej, która odbędzie się w dniach od 8 do 10 października. Ta wyjątkowa inicjatywa społeczna ma na celu przywrócenie blasku i należytej pamięci miejscom spoczynku żołnierzy poległych podczas Wielkiej Wojny. Głównymi organizatorami wydarzenia są przedstawiciele struktur PTTK, w tym Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji. Akcja cieszy się ogromnym wsparciem kilkunastu lokalnych samorządów, w tym starosty powiatu gorlickiego oraz licznych burmistrzów i wójtów z regionu. Zwieńczeniem trzytygodniowych prac porządkowych będzie oficjalne podsumowanie, które zaplanowano na sobotę 10 października o godzinie 17 w Gospodzie Magórskiej w Małastowie. Wyjątkowym punktem finału będą towarzyszące mu wystawy fotograficzne artysty Waldemara Dobrowolskiego oraz Tomasza Prucnala, dokumentujące stan i historię galicyjskich nekropolii wojennych. Do 18 października na terenie powiatu dębickiego prowadzone będą ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej. W związku z realizacją szkolenia żołnierze WOT mogą przemieszczać się również przez teren miasta Dębicy. Planowane przemieszczenia Wojsk Obrony Terytorialnej przez Dębicę będzie związane z prowadzonymi w tym okresie ćwiczeniami na terenie powiatu dębickiego. Mieszkańcy mogą zaobserwować przemieszczające się pododdziały WOT. Obecność żołnierzy w rejonie miasta będzie wynikała z realizacji zaplanowanych działań szkoleniowych.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Wczoraj plac za plebanią w Warzycach stał się sceną niezwykłego widowiska patriotycznego. Wydarzenie zorganizowano pod hasłem Historia, Tożsamość, Edukacja. Całe widowisko zostało przygotowane w oparciu o autentyczne wspomnienia Józefa Modrzejewskiego PS Lis. Nad scenariuszem i realizacją tego projektu pracowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Głównym punktem programu był widowiskowy przelot samolotu oraz zrzut zasobnika imitujący zaopatrzenie, jakie w czasie wojny trafiało do rąk żołnierzy podziemia niepodległościowego. Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiadał Społeczny Instytut Dokumentowania Zbrodni Hitlerowskich w Lesie Warzyckim oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce, mówi Mariusz Augustynek, prezes stowarzyszenia.
3: Który zaangażowaliśmy właśnie między innymi szkołę, liceum ogólnokształcące, klasy mundurowe z Kołaczyc. I właśnie dzięki temu udało się zrealizować właśnie takie wydarzenie, które no, przyciągnęło tłumy. Ta historia jest wyjątkowa, ponieważ dotyczy tego naszego lokalnego wydarzenia. Młodzież była bardzo zdyscyplinowana, bo były też próby przed tą inscenizacją i widzieliśmy ich duże zaangażowanie, taką dyscyplinę, też powagę sytuacji, żeby jak najlepiej przekazać właśnie to, co się wydarzyło te 82 lata temu.
1: Organizatorzy zadbali o to, aby niedzielne popołudnie obfitowało w różnorodne formy edukacji historycznej i dodatkowe atrakcje. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać bogatą wystawę historyczną oraz unikalną wystawę mundurów z kolekcji pana Leszka Śliwy, mówi Lidia Witkowska, przewodnicząca Społecznego Instytutu Dokumentowania Zbrodni Hitlerowskich w Lesie Warzyckim.
4: Zbierając informacje w naszym instytucie, natknęliśmy się na wiele pamiętników i wspomnień partyzantów, którzy działali na tym właśnie terenie i między innymi właściwie każde z tych wspomnień, do których się udało nam dotrzeć, zawierało jakąś namiastkę informacji dotyczących tego zrzutu broni, który tutaj się odbył. No, z inscenizacji zapewne wszyscy oglądający dowiedzieli się, że warunki, w których ten zrzut broni miał być dokonany, były fatalne. Generalnie on się nie powinien nigdy odbyć, a jednak ta broń broń, która spadła z nieba, była dla tych naszych partyzantów zbawienną. Oni oczekiwali na to od dłuższego czasu i rzeczywiście to, że udało się wszystko w taki sposób ogarnąć i że nikt nie zginął podczas tej całej akcji, no świadczy tylko o tym, jacy to byli ludzie i jak wiele poświęcili, no, dla naszej ojczyzny.
1: Wśród partnerów wydarzenia znalazły się m.in. Fundacja Przestrzeni Lokalnej, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, Gmina Jasło oraz Instytut Pamięci Narodowej.
0: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
0: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: od Zbyszka Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Kolejny tydzień rozpoczęty. No, powiem tak szczerze, jeśli jedziecie gdzieś tam ulicami Podkarpacia i Małopolski, to w końcu tak niektórzy delikatnie mogą odetchnąć, no bo zamiast w stronę 10 zł, to jak widzicie, paliwo poszło w drugą stronę. A czy dzięki temu też troszeczkę większy ruch jest na szosach Podkarpacia i Małopolski? Z tym pytaniem zwracam się już do Michała Sienickiego. Wiadomości dla kierowców przed nami.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas powitać nowy tydzień na naszych drogach. Nad częścią regionu panują zamglenia, więc zwiększmy ostrożność w tych miejscach. Podróż zaczynamy w Jaśle, gdzie musimy zwolnić, dojeżdżając z ronda imienia Solidarności. Nogę z gazu ściągamy oczywiście w centrum oraz na ulicach Piłsudskiego, Metzgera i 3 Maja. W Gorlicach ruch zwalnia na ulicy Kościuszki, Mickiewicza, Legionów i ulicy Stawiska. Na ulicy Parkowej małe utrudnienia. Obecnie też troszkę tłoczniej na ulicy Węgierskiej, ale nie są to duże utrudnienia. W pobliskim Bieczu uważajmy bardziej na skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego z ulicą Binarowską, tam trwają prace drogowe. W Krośnie na utrudnienia natkniemy się na ulicy Jana Pawła w stronę Jasła. Zwalniamy na ulicy Rzeszowskiej na pasie w stronę obwodnicy. Nogę z gazu ściągamy także na ulicach Korczyńskiej, Legionów, troszkę wolniej na Podwalu i Czajkowskiego. Utrudnienia remontowe na ulicy Grodzkiej. Przejazd przez tą ulicę jest zamknięty. Podobnie zamknięty jest wjazd na ulicę Bohaterów Westerplatte od strony ulicy Lwowskiej. Na Bieszczadzkiej też troszkę zwalniamy przed skrzyżowaniem z ulicą Polną. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Obecnie ruch jest jak na tą porę średni, nie ma większych utrudnień.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trend Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Dzisiaj, moi drodzy, Światowy Dzień Nauczyciela. Tak, moi kochani, wyrasta to święto z rekomendacji MOP i UNESCO z roku 1966. Diagnoza: świat podobno ma za mało nauczycieli, a dokument zaleca małe klasy, wpływ na podręczniki, godziny pracy konsultowane z organizacjami nauczycielskimi, do tego urlop szkoleniowy, ochronę ciężarnych i pensje na tle porównywalnych zawodów. No, z tymi pensjami to bywa różnie, podobnie jak i z problemami, które no, w dzisiejszych czasach każdego sektora w zasadzie gdzieś nam tyczą się. No, ale żeby nie wpadać w ten nastrój taki ponury, najlepsze przeboje serwujemy oczywiście i podkręcamy sobie tempo, a teraz z pewnością uśmiech pojawi się na twarzach, którzy uwielbiają hity lat 90. Dr. Alban i It's My Life. No to gramy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną. Dorota Werdycka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Nie jest zupełnie ugaszony. Trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
1: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
3: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
4: Jak ostatnio dotankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
5: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
3: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
6: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
3: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
1: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 oraz 7 zł 88 groszy za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z Rosją.

0: niemieckim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
1: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówi pomocnik Sebastian Szymański, a mecz dziś o 20:45.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na czwarty i ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Z lekką ulgą do meczu przystąpi selekcjoner Jan Urban.
2: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju. Tak na to patrzę. No nie, w sporcie jest jak jest. Na pewno chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy wpuścić trochę świeżej krwi do tego zespołu. Wydaje mi się, że robimy to. Być może nie tak, jak niektórzy by oczekiwali, żeby tej młodzieży pokazało się nie wiadomo ile.
1: Polacy spodziewają się dziś trudnego meczu, mówi nasz bramkarz Marcin Bułka.
3: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
1: Mecze Polski z Bośnią o 20:45. Żużlowcy z Torunia obronili tytuł mistrzów Polski w rewanżowym meczu finałowym. Press znów wygrał ze Spartą, tym razem we Wrocławiu 46-44. Najwięcej punktów dla ekipy z Torunia, 11, wywalczył mistrz świata Robert Lambert. Brąz w sobotę zapewnił sobie Motor Lublin, pokonując Unię Leszną. Z kolei Stal Gorzów zapewniła sobie utrzymanie w Ekstralidze, wygrywając przed własną publicznością z PSŻ-tem Poznań 49-41. Belk Remco Evenepoel po raz pierwszy w karierze został mistrzem Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu w słoweńskim Senkur o milimetry wyprzedził w sprincie Włocha Giulio Ciccone. Jury ponad 2 minuty oglądało finiszowy sprint, by rozstrzygnąć, kto był pierwszy. Na najniższym stopniu podium stanął Włoch Christian Scaroni, który stracił do czołowej dwójki 59 sekund. Ruszyła koszykarska ekstraklasa. Mistrzowie Polski rozpoczęli sezon od zwycięstwa, ale po trudnym meczu w Słupsku Legia Warszawa wygrała z Czarnymi 79-76. Drugi zespół ze stolicy przesadnie się na inaugurację nie zmęczył. Dziki wygrały w Sopocie z Treflem 102-63.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: 5 dzień października, a u nas, proszę bardzo, coraz więcej słońca i kolejny dzień, który jest idealnym odwzorowaniem złotej polskiej jesieni, jeśli chodzi o temperatury. Dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie zobaczymy w okolicach 21 stopni Celsjusza, wiatr zachodni w porywach 25 km na godzinę, ciśnienie 1021 hektopaskali, objąt jest obojętny. Nocą temperatury spadną do 8 stopni Celsjusza, a jutro we wtorek też bardzo podobna aura. Dużo słońca i temperatury powyżej 20 kresek.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

0: Nie ma jak dobrze rozpocząć dzień filiżanką kawy i spotkaniem z Trend Radiem. Takie słowa przewędrowały do nas od pani Małgosi z Małopolski. No, dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że po weekendzie każdy z naszych radiosłuchaczy, podobnie jak i nasza słuchaczka, która dała sygnał o tym, że poniedziałek wcale nie musi być taki straszny, no, ma podobne podejścia. Jeśli nawet jeszcze coś może nie do końca gra, to u nas zdecydowanie gra najlepsza muzyka. Poniedziałek, piąty dzień października, minęła ósma. Łukasz Michtal, dzień dobry.
1: Trendy Start. Trendy Start w Trend Radio.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To tak właśnie brzmi poniedziałek razem z Trendy Radiem i programem Trendy Start. To jest porcja dobrych przebojów na kolejny tydzień, a wraz z tym nowym tygodniem też i ciekawe rozmowy. Chociaż no właśnie, jeśli chodzi o rozmowę dnia, to też szukajcie w pełnym wydaniu naszych rozmówców na stronie www.trendradio.pl. Media społecznościowe Trendy Radia też polecamy. Tam też warto zaglądnąć.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: W generatorze nauki Gen w Jaśle odbyło się kluczowe spotkanie przedstawicieli 35 samorządów z województw podkarpackiego i małopolskiego zrzeszonych wokół porozumienia terytorialnego do Rzeczy Wisłoki. O szczegółach podpisanego porozumienia mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3: Dziękujemy za tą możliwość jako Wody Polskie, że mogliśmy porozumienie podpisać z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego zrzeszonymi w Związek Gmin do Rzecza Wisłoki. To jest ważne otwarcie dla gospodarki wodnej, bo przypomnę, że w czasach, kiedy mamy coraz większy problem z suszą, właściwie przechodzimy od zarządzania nadmiarem wody do zarządzania niedoborem wody i tego nie zrobimy sami. Musimy to jako Wody Polskie robić z jednostkami samorządu terytorialnego i w układzie zlewniowym. A właśnie Związek w takim układzie działa. Chcemy razem realizować projekty, które będą retencjonowały wodę. Chcemy wspomagać projekty, które pozwolą zachować zdolności dla poboru wody dla mieszkańców oraz wykorzystywać te tereny, które są terenami de facto zalewowymi, jako tereny rekreacyjne. My jako Wody Polskie tym dysponujemy, a gminy mogą z tego po prostu skorzystać. Projekty tego typu, jak projekty połączone administracji rządowej i samorządowej, również będą miały większą szansę na uzyskanie dofinansowania z kolejnej perspektywy finansowej ze środków Unii Europejskiej, więc tylko takie połączenie i wspólne wysiłki pozwolą nam na ich przyszłą realizację, ale żeby je zrealizować, najpierw musimy przygotować dokumentację. I żeby przygotować dokumentację, rozpoczynam od podpisania porozumienia.
2: Mówi Ewa Gołębiowska, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
4: Jest to porozumienie inicjujące współpracę Wód Polskich z Związkiem Gmin do Rzecza Wisłoki i to porozumienie to przede wszystkim współpraca na przyszłość w zakresie gospodarki wodnej w obrębie do Rzecza Wisłoki, dotycząca zarówno przeciwdziałaniu powodzi, jak i suszy. Również chcemy tutaj też wzmocnić działania edukacyjne. W przedsięwzięciu biorą udział wszystkie gminy, które są zrzeszone w związku, czyli ponad 20 gmin, bodajże 22, ale również to porozumienie rozszerzamy na porozumienie terytorialne, które było zawarte w szerszym gronie wszystkich tych gmin, które skupiają się wokół rzeki Wisłoki.
2: Mówi Krzysztof Gwizdak, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do spraw ochrony przed powodzią i suszą.
5: A więc porozumienie obejmuje bardzo szeroki aspekt działań. Tutaj nie tylko działania inwestycyjne czy utrzymaniowe, jakie realizujemy jako Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ale przede wszystkim będzie obejmowało również cały aspekt działań przeciwsuszowych, przeciwpowodziowych, ale jednocześnie będziemy mówić też o rekreacji, hydroenergetyce i w ramach tego porozumienia wspólnie z wszystkimi samorządami zrzeszonymi będziemy realizować działania promocyjne, edukacyjne, informacyjne. Mamy nadzieję, że takie partnerstwo między naszą instytucją i samorządami będzie takim wartością dodaną, między innymi to, że będą mogli aplikować o środki europejskie. Razem możemy więcej. W tej chwili trendem jest susza. Niestety susza, mamy tutaj, jak wiadomo, całe Podkarpacie jest objęte w tej chwili ostrzeżeniem przed suszą hydrologiczną. My się już liczymy ze zmianami klimatycznymi, które postępują i na bieżąco reagujemy. No w tej chwili na przykład już zmieniamy instrukcję gospodarowania wodą na zbiorniku Besko. Z Beska jest to jedno z ujęć, z których między innymi jest zasilane Krosno, ale też 12 innych samorządów. I w tej chwili też pracujemy nad analogiczną zmianą dla Klimkówki usytuowanej na rzece Ropie.
2: Mówi Adam Kostrząb, przewodniczący zarządu.
6: To porozumienie ma przede wszystkim charakter intencyjny, ale jest bardzo ważne z perspektywy przynajmniej trzech samorządów, dużych samorządów, czyli całego powiatu jasielskiego, całego powiatu dębickiego i całego powiatu dębickiego, gdyż w szczególności oczywiście tych dwóch pierwszych, ale punktem wyjścia do zawarcia porozumienia były nasze postulaty, które są sformułowane w strategii rozwoju do Rzecza Wisłoki. One określają szereg różnych działań, które mają za zadanie przeciwdziałać pozytywnym albo negatywnym skutkom zmian klimatu, problemów z wodą, z którymi się wszyscy borykamy, ale też pozytywne rzeczy, czyli akcje promocyjne, akcje informacyjne, różnego rodzaju ćwiczenia naszych służb. Takiej pracy i potencjalnych płaszczyzn do współpracy pomiędzy nami a Polskim Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jest chyba cała masa, gdyż od podstawowej infrastruktury, czyli małej, dużej retencji, obwałowania, udrażniania koryt rzek, czy zadań związanych z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, no to tutaj mamy pełną gamę różnych zadań, które możemy wspólnie i w porozumieniu realizować. Musimy zrozumieć, że każda instytucja jest powołana do jakichś celów. Tak jak Wody Polskie są powołane, aby chronić te wody, rzeki, jak Dyrekcja Ochrony Środowiska, aby chronić przyrodę, tak my samorządowcy jesteśmy od tego, aby rozwiązywać problemy. I ta konieczność uzyskiwania czasem trudnych decyzji to jest jakby element naszej pracy i bardzo się cieszę, że tutaj mamy pełną deklarację ze strony Wód Polskich właśnie o współpracy, bo czasami właśnie taka współpraca jest kluczowa, aby pewne inwestycje przeprocedować, pozyskać środki i zrealizować.
2: Mówi Andrzej Czernecki, dyrektor zarządzający.
7: To porozumienie jest dla nas bardzo ważne i pierwsze tego rodzaju. Porozumienia dotyczy współpracy pomiędzy Związkiem Gmin do Rzecza Wisłoki a Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Ranga tego porozumienia jest bardzo istotna dla nas, podpisana przez prezesa Michała Balcerowicza, to jest potwierdzenie tego, że stajemy się w skali kraju istotnym elementem współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, ale zorganizowanym. To nie są pojedyncze gminy, to jest dobrze funkcjonująca już blisko 30 lat struktura Związku Gmin do Rzecza Wisłoki, a nadto mamy jeszcze taką podstawę, która łączy nie tylko te 22 gminy, które są w związku, ale poprzez podpisanie porozumienia terytorialnego, przede wszystkim poprzez przygotowanie i przyjęcie przez 35 podmiotów strategii rozwoju ponadlokalnego do Rzeczy Wisłoki. Jesteśmy obszarem, który potrafi współpracować i tworzy przede wszystkim wspólne, duże obszarowe projekty, które są projektami kompatybilnymi. My od samego początku mówiliśmy, że nam zależy na zarządzaniu zlewniowym. Wiemy, że rzeka ma różne dopływy, że rzeka przepływa przez poszczególne gminy, ale tak naprawdę to rzeka z dopływami jest jednym dużym organizmem i zarządzanie zlewniowe właśnie na tym polega, że się bierze wszystkie te aspekty pod uwagę. Z jednej strony geograficzne, z podziałem administracyjnym, a z drugiej strony mamy tą świadomość, że gospodarka wodno-ściekowa, w ogóle gospodarka wodą jest zagadnieniem na tyle szerokim, że nie można mówić w oderwaniu o problemach powodziowych, nie biorąc pod uwagę problemów suszy. Trzeba myśleć o retencjonowaniu, ale też trzeba myśleć o redystrybuowaniu tej wody, czyli przygotowanie wody, dostarczenie rurociągami czy wodociągami do mieszkańców. To jest kwestia czystości rzeki, czyli zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków. To wszystko jest zagadnieniem bardzo, bardzo szerokim i tutaj a wiemy, że zarządzanie wodą w kraju jest podzielone na wiele instytucji, bo mamy odpowiedzialne Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mamy Ministerstwo Infrastruktury, właśnie Wody Polskie, to jest ten segment. Mamy Ministerstwo Rolnictwa, kwestie suszy i związane z tym problemy. To są i Ministerstwo Energetyki, to są wszystko związane z gospodarką wodą. I dlatego naszym celem jest to, żeby rozpoczynając to dzisiejsze porozumienie, zacząć taki próbę połączenia tych wszystkich minister z tych osób odpowiedzialnych za gospodarkę wodą, żebyśmy tutaj na terenie Dorzecza Wisłoki właśnie byli takim elementem istotnym, który bierze pod uwagę tą całą holistykę tego zagadnienia. Mamy też współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Tutaj jest dla nas porozumienie terytorialne takim dokumentem, który też chcemy przy tych projektach takich dużych, obszarowych wykorzystać. Pokazać, że można robić coś na rzecz dbałości o wodę w dużej skali, w taki sposób, jak właśnie ona na to zasługuje.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Mieszkańcy Jodłowej po 14 latach przerwy ponownie będą mieli posterunek policji w swojej miejscowości. To efekt 5 lat intensywnych starań lokalnego samorządu, który od lat zabiegał o powrót mundurowych. Nowa siedziba policji mieści się w wyremontowanym przez gminę budynku po byłym ośrodku zdrowia. W ramach wspólnego projektu lokalne władze sfinansowały i przygotowały obiekt, natomiast komenda zapewniła nowoczesne wyposażenie oraz obsadę funkcjonariuszy. Likwidacja posterunku w 2020 roku zmusiła mieszkańców do załatwiania wielu spraw urzędowych w sąsiednich miejscowościach. Reaktywacja jednostki ma na celu nie tylko znacząco poprawić bezpieczeństwo w regionie, ale również ułatwić codzienny kontakt z dzielnicowymi. Kierowcy w Krośnie muszą przygotować się na spore utrudnienia na ulicy Chopina, gdzie w najbliższy czwartek, 8 października, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Zmiany w organizacji ruchu dotkną odcinek od budynku numer 45 do numeru 95. Ruch wahadłowy jest związany z kolejnym etapem modernizacji tej drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego w stronę Krościenka Wyżnego. Drogowcy apelują do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do nowego oznakowania. Niestety niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. Lekcje z ZUS kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom, mówi dr Liwiusz Laska, prezes ZUS.
2: Lekcje ZUS to jest program edukacyjny, który dedykujemy dla uczniów szkół średnich. W tym roku mamy już 13. edycję. Ponad 1 000 000 uczniów zostało objętych tym programem. Edukujemy młodych ludzi, tłumaczymy, czym są ubezpieczenia społeczne, co nam dają, czym jest zasiłek macierzyński, czym jest zasiłek opiekuńczy, jakie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej, różnica między umową zlecenia a umową o dzieło. I na przykład, że jeżeli zaczyna się działalność gospodarczą, to można skorzystać z ulgi na start. No i też, że im wcześniej zaczniemy opłacać składki na emerytury, tym wyższą tą emeryturę w przyszłości będziemy mieć.
1: ZUS zachęca pedagogów do udziału w projekcie. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marcina Kromera w Gorlicach odniosło prestiżowy sukces, trafiając do elitarnego grona zaledwie 7 placówek z całej Polski, wybranych do pilotażowej edycji programu szkół partnerskich Polskiej Agencji Kosmicznej. Oceny zgłoszeń dokonała specjalna komisja złożona z pracowników Polsa oraz Rady Studentów, która doceniła wieloletnie zaangażowanie Gorlickiego Liceum w rozwijanie pasji astronomicznych i nauk ścisłych wśród młodzieży. Obok Kromera w projekcie wezmą udział szkoły m.in. z Łodzi, Dęblina czy Piotrkowa Trybunalskiego. Program ma na celu długofalową współpracę agencji z placówkami oświatowymi. Uczniowie z Gorlic zyskają dostęp do unikalnych webinariów, wyzwań edukacyjnych oraz bezpośrednich spotkań z ekspertami sektora kosmicznego. W planach są także wspólne kosmiczne dni, czyli warsztaty i wydarzenia popularno-naukowe.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W niedzielę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu przybyły koła gospodyń z terenu powiatu jasielskiego na tradycyjne spotkanie. Wydarzenie rozpoczęło się od drogi krzyżowej, po której odprawiono mszę w intencji kół gospodyń oraz pokoju na świecie, mówi kustosz sanktuarium na Liwoczu ksiądz Gerard Stanula.
4: U nas był zjazd kół gospodyń wiejskich z okolic tutejszych, aby w ten sposób podziękować Matce Najświętszej za wszelkie dobro, jakie przez ich ręce, tych naszych pań, spływa do środowisk, w którym im przyszło żyć i pracować. Dziękujemy Bogu, że jest tyle takich życzliwych serc oddanych nie tylko z własnej rodzinie, ale społeczności parafialnej, takiej tej społeczności gminnej.
1: We mszy na Liwoczu uczestniczyła także poseł Maria Kurowska, która podkreślała rolę kół gospodyń wiejskich.
5: Koła gospodyń wiejskich odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju naszych wiejskich miejscowości. Ja bardzo się cieszę i bardzo jestem z tego dumna, że kiedyś, gdy byłam przewodniczącą Rady Powiatu w pierwszej kadencji, to dane mi było odtwarzać te koła gospodyń wiejskich, które po tym okresie transformacji zupełnie poupadały.
1: Koła gospodyń wiejskich mają długą historię. Pierwsze pojawiły się jeszcze w XIX wieku. Po II wojnie były tworzone przy kółkach rolniczych. Od pewnego czasu przeżywają swój renesans, mówi Maria Kozłecka, była prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej.
6: Bo to, co już jest praktykowane i że to było dobre, to trzeba kontynuować. Teraz dopiero to widzę, że ta praca, którą objeździłam wszystkie gminy z powiatu Jasło, to wyszło na dobre, bo nawet jak jestem na dożynkach centralnych, to uwielbiają od samego prezydenta i minister i wszyscy koła gospodyń. Wszędzie teraz są na pierwszym, jak się to mówi, pierwsze skrzypce grają koła gospodyń. Bo te wszystkie wieńce, czy tam imprezy takie, pokazy regionalnych dań, no to wszystko jest organizowane przez te koła gospodyń.
1: Działalność kół gospodyń obejmuje podtrzymanie tradycji oraz organizowanie życia kulturalnego wielu miejscowości. Koła prowadzą także działalność społeczną.
0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
7: Muzyka i głos AI.
8: Co

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trend Radio i muzyczne hity na dzień dobry. Rozbudzamy Was od 6 do 11 właśnie, od poniedziałku do piątku. Dzisiaj poniedziałek, przypomnę, nie zapomnijcie przestawić tej kratki na kartach kalendarza, bo to już piąty dzień października. A jak tegoż dnia wygląda sytuacja na drogach regionu? Tutaj monitoruje nam sytuację Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy ponownie na drogi naszego regionu. Jedziemy najpierw przez Sanok. Tu musimy zwolnić przed rondem Beksińskiego oraz dojeżdżając do skrzyżowania ulic Bony Przemyskiej i ulicy Lwowskiej. Poza tym troszkę zmniejszymy gaz na ulicach Mickiewicza, Stasica, Kościuszki i Jagiellońskiej. Generalnie ruch odbywa się bez większych przeszkód. W okolicy nadal trwają utrudnienia w Grabownicy Starzyńskiej, to z powodu prac drogowych na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 886 oraz 835. Jadąc przez Krosną zwalniamy na ulicy Bieszczadzkiej przed skrzyżowaniem z ulicą Polną. Wolniej nadal, bo nadal trwają prace drogowe na ulicy Jana Pawła II na Nitce w stronę Jasła. Inne miejsca, gdzie trzeba zwolnić, to ulica Legionów, Podwale, ulica Czajkowskiego, Jagiellońska, zamknięcie przejazdu przez ulicę Grodzką oraz wjazdu na Bohaterów Westerplatte od ulicy Lwowskiej. W Jaźle ruch zwalnia na ulicy Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, Jagieły, Kościuszki oraz Mickiewicza. Noga z gazu też na ulicy Piłsudskiego, szczególnie od ulicy Floriańskiej w stronę ulicy Kasprowicza. O tej porze też chwilę przestaniemy przed rondem Solidarności. Troszeczkę wolniej na ulicach Kołłątaja, 3 Maja i ulicy Metzgera. W Gorlicach szczególnie uważajmy jadąc przez ulicę Parkową, tam też trwają prace drogowe. Tłocznie troszkę na ulicy Kościuszki, Mickiewicza, Legionów, ulicy Stawiska i Stróżowskiej.
1: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: prosto od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Na dobry poniedziałek, na dobry tydzień poleca się Trend Radio w domu, w pracy, autobusie. No, gdziekolwiek nas dzisiaj słuchacie, to niechaj ta piękna, słoneczna aura też udziela wam się. No i łapiemy te witaminki, które płyną też z dobrodziejstwa dużej ilości promieni słonecznych. No bo jak widzimy, dni coraz krótsze, wieczory znowu dłuższe. No i jeszcze trzeba cieszyć się każdą słoneczną chwilą, a dzisiaj, no właśnie, dobry moment, żeby jeszcze wykorzystać taki piękny dzień. Jak zaplanowaliście swój poniedziałek, tym też możecie dzielić się pod adresem trendystart@trendradio.pl, a radiowy messenger też jest otwarty na wasze myśli.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów. Dorota Wertycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
2: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
3: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
4: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
2: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
1: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry. Narasta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowanych osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura.
1: A w Monachium w Niemczech zakończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji. Na terezjańskich błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Veki 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz lub Kamilą Rahimową z Uzbekistanu. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Australijczykiem Alexem de Minorem. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy zakończy pierwsze z dwóch jesiennych zgrupowań naszej piłkarskiej kadry. Stawką jest drugie miejsce w grupie w Lidze Narodów. Polacy zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie, bo musi pauzować z powodu żółtych kartek. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do jego nieobecności, mówi Jan Urban.
2: Nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, po Piotrze Zielińskim. Nie wiadomo, ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji.
1: Pierwszy mecz z Bośnią w Warszawie nie był dobry, skończył się bezbramkowym remisem. Dziś widowisko może z kolei ucierpieć przez zły stan murawy, uważa selekcjoner.
2: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po ostatnim meczu czy treningu. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie. Te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. No, murawa jest przeciętna.
1: Mecze w Zenicy o 20:45, a wczoraj w Dywizji A jako pierwsza awans do ćwierćfinału zapewniła sobie Portugalia po wygranej z Norwegią 2-1. Ewa Pajor wciąż w świetnej formie. Piłkarki Barcelony wygrały u siebie z Realem Madryt aż 7-0 w szóstej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy, a napastniczka reprezentacji Polski strzeliła gola i zaliczyła dwie asysty.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jeśli chodzi o pogodę, można rzec, chwilę trwa i w całym regionie dzisiaj zachmurzenie małe, dużo słońca, no i temperatury w ciągu najbliższych godzin powyżej 20 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni w porywach 20 km na godzinę, ciśnienie 1021 hektopaskali. No a jeśli chodzi o sytuację biometeo, ta jest obojętna. Wtorek również bardzo podobny pogodowo do dnia dzisiejszego. Dużo słońca i temperatury w ciągu dnia powyżej 20 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilety. Nie przegap tego wydarzenia.
3: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy radio. 101.9.
4: Już po godzinie 9, a to oznacza, że Ewa Bukowiecka też jest razem z nami w studio Poranka. Wkrótce zaczynamy przegląd prasy, ale muzyka zawsze rządzi na 101.9 i 95.2 FM. Kolejna godzina, którą spędzacie razem z nami, przynosi nam kolejne wielkie hity. Adres mailowy do Poranka to trendystart@trendyradio.pl. Jeśli macie czym się podzielić, zapraszam do kontaktu. Cool.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w poniedziałek. Mam nadzieję, że wasze samopoczucie jest jak najlepsze. A co w przeglądzie prasy? Będzie o inwestycjach w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Zapraszam więc na pierwszą część, a teraz gramy.

0: To od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklam.

0: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
1: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania gazety codziennej Nowiny. W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik. Nasza siostra Anastazja już w ramionach ojca, poinformowało w niedzielę 4 października Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. Autorka bestsellerowych książek kulinarnych i ikona polskiej kuchni pochodziła z Dylongowej na Podkarpaciu. Nietypowego gościa spotkali funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W rejonie odpowiedzialności placówki SG w Krościenku pojawił się niedźwiedź, który zainteresował się jednym ze znaków granicznych. W Kalwarii Pacławskiej odbyło się ogólnopolskie zakończenie sezonu motocyklowego 2026. 4 października motocykliści spotkali się, aby wspólnie podsumować sezon. W programie wydarzenia znalazła się uroczysta msza święta oraz akcja honorowego oddawania krwi. Ogród biblijny w Myczkowcach, nazywany również Bieszczadzką Ziemią Świętą, od 16 lat przyciąga turystów odwiedzających Bieszczady. To jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na Podkarpaciu, w którym przyroda łączy się z biblijną symboliką. Ze względu na sezonowość znajdujących się w nim roślin, październik jest ostatnim miesiącem w tym roku, kiedy można zwiedzić ogród.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas sprawdzić policyjny raport z dróg Podkarpacia.
2: Bez poważniejszych zdarzeń minęła dzisiejsza noc na drogach Podkarpacia. Policjanci nie odnotowali żadnego wypadku. Natomiast dzisiaj rano, tuż przed godziną 8:00, na drodze między Dębowem a Białobokami w powiecie przeworskim doszło do zderzenia Seata i Peugeota. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. W tym samym czasie na ulicy Lubelskiej w Rzeszowie zderzyły się Kia i Opel. W tym zdarzeniu również nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Życzymy bezpiecznej drogi.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Generatorze Nauki Gen w Jaśle odbyło się kluczowe spotkanie przedstawicieli 35 samorządów z województwa podkarpackiego i małopolskiego zrzeszonych wokół porozumienia terytorialnego do Rzeczy Wisłoki. Wydarzenie to stanowi kolejny kamień milowy na drodze do uruchomienia ogromnych środków finansowych przeznaczonych na kluczowe inwestycje zintegrowane w regionie, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2: Dziękujemy za tą możliwość jako Wody Polskie, że mogliśmy porozumienie podpisać z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego zrzeszonymi w Związek Gmin do Rzecza Wisłoki. To jest ważne otwarcie dla gospodarki wodnej, bo przypomnę, że w czasach, kiedy mamy coraz większy problem z suszą, właściwie przechodzimy od zarządzania nadmiarem wody do zarządzania niedoborem wody i tego nie zrobimy sami. Musimy to jako Wody Polskie robić z jednostkami samorządu terytorialnego i w układzie zlewniowym. A właśnie Związek w takim układzie działa. Chcemy razem realizować projekty, które będą retencjonowały wodę. Chcemy wspomagać projekty, które pozwolą zachować zdolności dla poboru wody dla mieszkańców oraz wykorzystywać te tereny, które są terenami de facto zalewowymi, jako tereny rekreacyjne. My jako Wody Polskie tym dysponujemy, a gminy mogą z tego po prostu skorzystać.
1: Główne obszary, które zyskają finansowanie dzięki uzgodnieniom podjętym w Genie, obejmują przede wszystkim zieloną transformację, czyli rozbudowę infrastruktury OZE w budynkach publicznych i prywatnych oraz poprawę efektywności energetycznej, mówi Adam Kostrząb, przewodniczący zarządu.
3: To porozumienie ma przede wszystkim charakter intencyjny, ale jest bardzo ważne z perspektywy przynajmniej trzech dużych samorządów, czyli całego powiatu jasielskiego, całego powiatu dębickiego i całego powiatu dębickiego, gdyż w szczególności oczywiście tych dwóch pierwszych, ale punktem wyjścia do zawarcia porozumienia były nasze postulaty, które są sformułowane w strategii rozwoju do Rzecza Wisłoki. One określają szereg różnych działań, które mają za zadanie przeciwdziałać pozytywnym albo negatywnym skutkom zmian klimatu, problemów z wodą, z którymi się wszyscy borykamy.
1: Środki zostaną przeznaczone także na gospodarkę wodno-ściekową związaną z ochroną czystości rzek do Rzecza Wisłoki, modernizacją oczyszczalni oraz budową systemów retencji wód w obliczu zmian klimatycznych. Strażnicy graniczni z przejścia w Medyce udaremnili próbę wywozu na Ukrainę podzespołów pochodzących z 6 skradzionych motocykli. Do zdarzenia doszło 1 października podczas odprawy podróżnych wyjeżdżających z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne w Medyce. Do odprawy zgłosił się 34-letni obywatel Ukrainy kierujący busem, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
4: W trakcie kontroli przestrzeni ładunkowej pojazdu wypełnionego po brzegi pudłami i bagażami funkcjonariuszka Straży Granicznej realizująca zadania wraz z psem służbowym zwróciła uwagę na zawinięte w folię części motocyklowe. Po rozpakowaniu bagaży okazało się, że ukryto tam również 2 niemal kompletne motocykle. W wyniku szczegółowej weryfikacji ustalono, że przewożone podzespoły pochodzą z 6 motocykli różnych marek. Ich kradzież została zgłoszona na terytorium Niemiec, w jednym przypadku zaledwie miesiąc wcześniej.
1: Kierowca oraz odzyskane części o szacunkowej wartości około 250 tysięcy złotych zostały zatrzymane. Sprawa zostanie przekazana policji w celu prowadzenia dalszych czynności. Mieszkańcy Starej Wsi w gminie Brzozów mogą już korzystać z nowo przebudowanej drogi na tak zwanej Szubówce. Inwestycja o wartości blisko 260 tysięcy złotych objęła modernizację prawie 400-metrowego odcinka, gdzie dotychczasową nawierzchnię żwirową zastąpił nowy beton asfaltowy. W ramach prac drogowcy wykonali solidną podbudowę z kruszywa, ułożyli asfalt o szerokości ponad 2,5 metra, a także zabezpieczyli pobocza i umocnili rowy, dbając o odpowiednie odwodnienie terenu. Zadanie zostało sfinansowane wspólnie ze środków Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy Brzozów.
5: Więcej informacji na trendyradio.pl.
6: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonne, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: 95 i 2 FM.
1: Jesteśmy w połowie poniedziałkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. W niej wiele ciekawych tematów, między innymi turystycznych. Szerzej o tym za chwilę, a teraz oczywiście pogramy.

0: Czas już na zapowiadaną Gazetę Krakowską. Opóźnia się budowa hali lodowej w Oświęcimiu. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie klepnięty przetarg i miasto będzie mogło podpisać umowę z wykonawcą. Ten z kolei wbije łopatę pod budowę najważniejszej inwestycji ostatnich lat, jak to podkreśla przy każdej okazji prezydent Janusz Kwierut. Na razie jeden z przegranych konkurentów drugiego przetargu ponownie zaskarżył jego wynik do Krajowej Izby Odwoławczej. Terminu rozprawy na 2 października nie ustalono, a inwestycja za prawie 100 milionów złotych nie może przybrać realnych kształtów. Pojawiły się kolejne dobre informacje dotyczące budowy toru saneczkowego w Krynicy Zdroju. Na Górze Iwonka prowadzone są już badania geologiczne, a w pierwszym kwartale 2027 roku ma zostać ogłoszony przetarg na projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej powołano do życia fundację Tor na Medal, której celem jest wsparcie budowy toru saneczkowego oraz zbiórka środków na jego realizację. To już nie tylko pomysł, to konkretne plany i konkretne działania, mówi Piotr Ryba, burmistrz uzdrowiska. W sobotę zakopiańska Dolna Rówień Krupowa stała się areną niezwykłego happeningu artystyczno-społecznego. W ramach akcji Panorama Wspólna mieszkańcy i turyści podnieśli instalację wykonaną ze zgromadzonych wcześniej reklam oraz banerów, by na chwilę symbolicznie zasłonić widok na góry. Wydarzenie miało skłonić do refleksji nad łapczywym zawłaszczaniem tatrzańskiego krajobrazu przez chaotyczną zabudowę i wielkoformatową reklamę. Na Polanie Szymoszkowej zakończył się tegoroczny wypas owiec. Baca, Marian Barnaś wraz z juchasami i psami pasterskimi ruszyli w kierunku Gubałówki ze stadem ponad 500 sztuk. Po udanym, ale wymagającym sezonie nadszedł czas na tradycyjny redyk jesienny i rozliczenie się z gazdami.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Dużo cennych informacji pojawiło się dzisiaj z poniedziałku w porannej prasie, którą przeglądamy dla Was właśnie w porannym programie Trendy Start, zawsze po godzinie 9. No ale ten czas tak bardzo dzisiaj szybko płynie, że proszę, za kilka minut zmierzymy się z wiadomościami z kraju i ze świata. Bądźcie z nami, obowiązkowo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Różnice mają być niewielkie w cenach paliw na najbliższe dni. Wojsko neutralizuje niewybuchy na plaży koło Świnoujścia. Rusza tydzień noblowski, dziś Nobel z medycyny. Dorota Wertycka. Kilkugroszowe mają być różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni, mówi minister energii Miłosz Motyka. Maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane dziś w okolicach południa. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 88 groszy. A przy okazji powrotu niższych cen paliw w związku z rządowym programem CPN uaktywnili się oszuści, którzy w internecie kuszą rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
2: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
1: W tym na przykład szczegółowe dane naszej karty płatniczej. Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Wojsko rozpoczęło dziś neutralizację niewybuchów z czasów II wojny światowej na miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. To ponad kilometr od plaży w Świnoujściu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Można spacerować po plaży. Działania nurków, minerów i innych specjalistów zaplanowano na 4 dni od dziś do czwartku. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił wczoraj w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmuje finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Stany Zjednoczone proponują zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec.
3: Wczoraj potwierdziłem im, że nasza strona jest gotowa poprzeć to do końca października. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Zjednoczone Emiraty Arabskie lub inny kraj zaproponowany przez stronę amerykańską.
1: Zełenski powiedział, że strona amerykańska jest w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca miesiąca. Sąd okręgowy w Krakowie rozpatrzy pozew w trybie wyborczym złożony przez Komitet Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta Krakowa domaga się od swojej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania słów na temat jego głosowań w Radzie Miasta. O tym, że w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Zdaniem Łukasza Gibały to nieprawda. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie Nagroda z medycyny. A w tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolcman, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
4: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
1: A w tym roku nobliści otrzymają rekordowe nagrody. W każdej z 6 dziedzin wypłacono zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro.
5: Jesień uśmiecha się do nas pełnym słońcem. Zachmurzenie małe dominuje w regionie, a słupki rtęci dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie czy Mielcu przekroczą 20.

0: 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Z zachodu wiatr w porywach 20 km na godzinę. Termika zapowiada się ciepła i sucha. Dzień ogólnie upłynie nam bez opadów z ciśnieniem 1021 hektopaskali.
1: Reklama. Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. W Smartowiczu weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz apteczkę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: Tym razem już po godzinie 10 mówię dzień dobry, poniedziałek, 5 października, chociaż jak tak się patrzy za okno, no, chciałoby się, żeby takie dni witały nas częściej, zwłaszcza jesienią, która no, jeszcze ponad 70 dni razem z nami. Dzisiaj natomiast poranek Trendy Start standardowo do 11, no i ponieważ mamy poniedziałek, to też giełda pracy pojawi się już wkrótce.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy, projektowy urząd pracy w Gorlicach, stan na dzień 2 października 2026 roku. Pielęgniarz, pielęgniarka, miejsce pracy Klinkówka. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku do spraw infrastruktury, miejsce pracy Łosie. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa, Zdrój. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji, rolnictwo, agrotechniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa, Zdrój. Kierowca samochodu ciężarowego, miejsce pracy Teren Kraju. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel pedagog specjalny dla ucznia z autyzmem, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel surdopedagog, miejsce pracy Ropa. Sekretarka, miejsce pracy Brunary. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Spawacz konstrukcji stalowych, spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAX 135, praca w Niemczech. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Glazurnik, praca w Niemczech. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy teren kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, praca na terenie Gorlic. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Pracownik komunistyczny w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Cukiernik, miejsce pracy Lipinki. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobylanka. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Libusza. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Szczepańcowa. Magazynier, miejsce pracy Ropica Polska. Osoba do wykładania towaru na półkach, miejsce pracy Ropica Polska. Operator wózka widłowego, miejsce pracy Szczepieńcowa. Pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki. Opiekun osoby starszej, praca na terenie Polski oraz w Niemczech. Szwaczka maszynowa, miejsce pracy Grybów. Krojczy, miejsce pracy Grybów. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Poniedziałek, 5 października, u nas już w radiowej playliście czas na trendy hit dnia. A ponieważ po naszym pięknym kraju już ATB w swojej trasie koncertowej w ostatnim czasie nawet odwiedził stolicę Podkarpacia, Andre Tannenberger, znany doskonale też z naszej anteny, a przecież przez lata jego DJ-ski kunszt i producencki także daje się we znaczeniu. No, kto pamięta numer Believe in Me, no to teraz może dać głośniej radioodbiornik, uśmiechnąć się, wypić kawkę lub herbatkę, no i cieszyć się poniedziałkiem w takim muzycznym wydaniu.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Tak, moi drodzy, poniedziałkowe wydanie programu Trendy Start trwa. Dzisiaj już giełda pracy nam się rozkręca. No a ja właśnie zapytam, jak sobie radzicie z poniedziałkiem? Jak przetrwać poniedziałek? Czekam na kreatywne wypowiedzi na Trendy Start @trendyradio.pl. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Władze Krosna planują wielką rozbudowę lokalnego lotniska, a głównym punktem inwestycji wartej ponad 45 milionów złotych będzie wydłużenie pasa startowego do 2 kilometrów. Projekt trafił już do wieloletniej prognozy finansowej miasta, a samorząd liczy na zdobycie blisko 22 milionów złotych z unijnego dofinansowania. Wniosek o wsparcie ma zostać złożony jesienią. Jak argumentują władze Krosna, to kluczowy moment na pozyskanie funduszy, które pozwolą ulokować tutejszy port w grupie dużych lotnisk regionalnych. Obecnie krótki pas ogranicza możliwości lotniska do ruchu szkoleniowego i rekreacyjnego. Po rozbudowie w Krośnie będą mogły lądować duże samoloty pasażerskie, transportowe oraz maszyny wojskowe, w tym popularne Herkulesy. Inwestycja zakłada też modernizację dróg kołowania, nowoczesne oświetlenie oraz montaż instalacji do szybkiego napełniania samolotów gaśniczych. Nowa infrastruktura ma ułatwić rozwój transportu cargo i przyciągnąć do miasta inwestorów z branży lotniczej. Lotnisko ma pełnić funkcję uzupełniającą, na przykład podczas akcji kryzysowych i wojskowych. Zmiany w budżecie poparło 19 radnych, co otwiera drogę do podpisania umowy na dofinansowanie jeszcze w grudniu tego roku. W gminie Komańcza ruszył projekt ekologiczno-społeczny pod nazwą Owocujący Krajobraz Pamięci. Inicjatywa o wartości 300 zł jest w całości finansowana z funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Jej głównym celem jest uratowanie starych, tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz integracja lokalnej społeczności. Za mieszkańcami są już pierwsze wyjścia terenowe oraz warsztaty z pobierania zrazów do szczepienia jabłoni. W ramach projektu zaplanowano m.in. wyprawy do dawnej, nieistniejącej wsi Jawornik, gdzie wciąż rosną stare sady. Najważniejszym elementem przedsięwzięcia będzie jednak stworzenie nowej alei o długości 750 metrów, wzdłuż której posadzonych zostanie aż 200 tradycyjnych jabłoni. Dodatkowo przygotowanych zostanie 500 sadzonek dla mieszkańców, a w okolicy powstanie nowa wiata z tarasem widokowym. Całość zakończy się społecznym nadaniem nazwy nowej alei oraz wspólnym spotkaniem integracyjnym.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Około 250 zawodników stanęło na starcie gorlickiego biegu naftowego, który został rozegrany w niedzielę. Uczestnicy mogli zmierzyć się z dystansami 4 km, 10 km oraz 4-kilometrowym marszem Nordic Walking. Dłuższy bieg wystartował w Owczarach, a krótszy w miejscowości Siary. Meta znajdowała się na terenie gorlickiego ośrodka sportu i rekreacji. Mówi Adam Rachwał, organizator biegu.
3: Najważniejsze to, żeby aktywować mieszkańców powiatu gorlickiego. A że mamy tutaj na tej ziemi, przebywał Ignacy Łukasiewicz, stąd ta nazwa, bieg naftowy. To już cykliczna impreza tutaj w Gorlicach, gdzie jak się okazało dzisiaj, to nie tylko mieszkańcy Gorlic czy powiatu gorlickiego, ale też i mieszkańcy województwa i naszego małopolskiego, ale i podkarpackiego, bo był Rzeszów, było Krosno, było Jedlicze, był Nowy Sącz, była Limanowa, był Tarnów, był ktoś z Krakowa, więc coraz więcej osób przyjeżdża tutaj do nas, do Gorlic.
1: Imprezę wsparły lokalne samorządy, dla których jest to promocja walorów turystycznych regionu, zaznaczył wicestarosta gorlicki Marcin Krzemiński.
4: Tak, to już 24. edycja, za chwilę w przyszłym roku jubileuszowa, 25. Cieszymy się, że powiat gorlicki może wesprzeć organizację tego wspaniałego wydarzenia, które nie tylko jest imprezą stricte sportową, ale również promuje wspaniałe krajobrazy i piękno Beskidu Niskiego i powiatu gorlickiego. Tak, jedna z Siar, druga z Owczar, także tutaj dla każdego coś miłego. Minimaraton rodzinny 4,2 km oraz już dla wyczynowców 10 km.
1: A jak trasę oceniają zawodnicy? O to zapytał nasz reporter.
5: Bardzo fajnie, bardzo super pogoda, super trasa. No, wszystko bardzo fajnie. Cała organizacja, super.
6: Karol Galas, dystans 10 km, czas 35 minut 40 sekund.
7: I miejsce?
6: Pierwsze. Biegało się bardzo fajnie, fajna pogoda, także trasa też przyjemna, bo duża część trasy była z górki, więc po prostu to był szybki bieg, także bardzo fajnie.
1: Bieg naftowy odbył się po raz 24. Przez cały przyszły tydzień od 5 do 10 października w dziale dla dzieci i młodzieży miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie przy ulicy Staszica 6 oglądać będzie można wystawę, na której zakazane i cenzurowane książki trafiły za kraty i znalazły się w bibliotecznej celi. Każda z nich ma własne akta, dzięki którym czytelnicy będą mogli poznać historię książki oraz okoliczności, które sprawiły, że wzbudzała kontrowersje. Wystawa zorganizowana z okazji Tygodnia Książek Zakazanych ma na celu przybliżenie tematu cenzury oraz zachęcenie do sięgania po książki, które spotykały się ze sprzeciwem lub próbami ograniczenia ich dostępności. Tydzień Książek Zakazanych został zapoczątkowany w 1982 roku z inicjatywy Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy jako reakcja na próby cenzurowania i usuwania książek z bibliotek, szkół oraz księgarni. Jego celem jest przypomnienie, że nawet kontrowersyjna literatura ma ogromne znaczenie dla prowadzenia ważnych dyskusji społecznych i kształtowania otwartego dialogu.
0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: spyszka i jolki znów w super cenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

Radio. Powiem tak, niektórzy pewnie z poniedziałku trochę nudzą się w pracy i chcą sobie jakoś zorganizować czas do 15, zwłaszcza jeśli się siedzi w biurze. I oto jest strategia Krzyśka z Krakowa na przetrwanie poniedziałku. Udaje, że mikołajska i floriańska są zakorkowane, więc wchodzę do pracy z kawą o 9.15, rzucam ciężkie, słuchajcie, stare miasto dzisiaj stoi i nikt o nic nie pyta, a potem do 12 po prostu gapię się w Excela z miną człowieka, który rozwiązuje problemy świata. No, proszę bardzo. Dobry patent, aby przetrwać w pracy poniedziałek, jeśli macie biurową pracę. No a jeśli jej nie macie, to posłuchajcie niebawem kolejnych informacji, które płyną do nas właśnie w ten poniedziałkowy czas. No i taki właśnie apel do Krzyśka z Krakowa. No gdybyś potrzebował kiedyś zmiany pracy, to słuchaj nas w dalszym ciągu, w każdy poniedziałek i czwartek. Ale to mówię z przymrużeniem oka, życząc wam wszystkim oczywiście samych dobrych chwil, no i dobrego tygodnia, bo przecież kolejny przed nami.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne powiatowe umorzenie pracy w Krośnie na dzień 2 października 2026 roku.

kierowca samochodu ciężarowego kategorii AC plus E, Krosno, kosmetyczka, manicurzystka, Rymanów, lekarz dentysta, Krosno, malarz proszkowy z uli Zdrowa, młodszy pracownik obsługi warsztatu gastronomicznego, Krosno, monter rurociągu ze znajomością rysunku fizometrycznego i jedlicze, operator betoniarni pustyny, operator koparki, Krosno, osoba prowadząca, asystująca.

jednego jedlicze. Pomocnik montera tras kablowych Suli Zdrowa. Pracownik biurowy Staż i Skrzynia. Pracownik do spraw utrzymania ruchu Suli Zdrowa. Pracownik fizyczny Krosno. Pracownik ochrony jedlicze. Pracownik ogólnobudowlany Krosno. Pracownik, pracownica restauracji McDonald Krosno. Robotnik budowlany Suli Zdrowa. Robotnik budowlany Rymanów. Spawacz Suli Zdrowa. Spawacz TIK jedlicze. Specjalista do spraw wynagrodzeń Teodorówka. Spedytor Staż, miejsce piastowe. Sprzedawca kasy, osoba wykonująca pracę jak

czas powoli kończyć, grać ten poranny zestaw hitów, a zwieńczeniem muzycznym poranka będzie dzisiaj właśnie ten przebój. Kocham cię, kochanie moje, ale nie od grupy Manam. To Stachurski, który, no proszę bardzo, obchodzi w tym roku jubileusz swojej pracy na scenie. Lata 90. to wtedy pojawił się ze swoimi hitami i przetrwał próbę czasu, bo lata płyną, a Stachurski niczym wino. No, zastanawiam się, co go tak dobrze zakonserwowało.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Parafianie nie chcieli biskupa. Parafię opuszczał z pomocą policji. Uwaga na próbę oszustwa na infolinię dla pokrzywdzonych. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Pekinie. Dorota Werdycka. W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolicy obwiniają go o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
2: To jest cyrk!
3: Kto doprowadził do tego, co jest?
1: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji i na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
4: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas, powiedzmy, kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
1: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mogą wynieść około 9 milionów ton, to o milion mniej niż rok temu. Uwaga na oszustów. Resort Sprawiedliwości ostrzega przed próbami oszustwa na ogólnopolski numer linii pomocy pokrzywdzonym. Oszuści podszywają się pod infolinię i próbują wyłudzić dane. Infolinia, której numer to 116006, podkreśla, że jej konsultanci nigdy nie dzwonią do obywateli. System działa wyłącznie w trybie przychodzącym, co oznacza, że wsparcie udzielane jest tylko wtedy, gdy to osoba potrzebująca sama wybierze numer infolinii. Iga Świątek była o dwie piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej. Ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
1: Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie na Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
6: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud, nul, zero.
1: Nagroda literacka Nike została przyznana po raz 30.
7: Piękny poniedziałek, dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. Dzisiaj, no właśnie, termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Mielca, Dębicy pokażą nam właśnie do 22 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Ciśnienie 1021 hektopaskali, dzień bez opadów, więc niemalże idealny, aby właśnie po weekendzie też jeszcze udać się na spacer albo wykorzystać ten piękny, słoneczny dzień. No, dobrego dnia życzy cała poranna zmiana. Łukasz Michnal, ja już dziękuję serdecznie za uwagę. No a po weekendzie powracają do Was Ania i Marcin. To znak, że niebawem zaczyna się program 90-60. Kto lubi budzić się razem z nami, jutro po godzinie 6 zapraszam w imieniu całej porannej redakcji. Dobrego dnia raz jeszcze. Cześć.
8: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 120.

0: 26 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
1: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
2: Reklama 90 w 60.

0: Dla was.
1: Dzień dobry, witajcie moi drodzy.
2: Cześć.
1: Co dzisiaj mamy?
2: Poniedziałek.
1: No właśnie, a ten poniedziałek ma to do siebie, że jesteśmy, słuchajcie, no jakby trochę tacy nastawieni pozytywnie do otaczającego nas świata w pracy, nie?
2: No pewnie, ale co ty taki luzacki wróciłeś po weekendzie?
1: A czemu wróciłem luzacki?
2: No właśnie taki
1: no moja droga, no po prostu podchodzę do sprawy, że tydzień, no to trzeba go brać za rogi, nie?
2: No masz rację.

0: Słuchasz Trend Radia. Moi drodzy, 24/7 pojawia się na horyzoncie wraz z poniedziałkiem i z nowym tygodniem We Are The World.
1: Tak,
0: piękny
1: jest
0: numer,
1: holenderska
0: grupa. I oczywiście 89 rok to początek wszystkiego właśnie. Przed latami 90 jeszcze zaczęli.

0: Squeezer, Candy Randy, niemiecka grupa, którą oczywiście znamy.
1: Tak, mega całuśny zespół, Sweet Kisses, Blue Jeans chociażby.
0: Daj głos takiego słodkiego całusa, no proszę. To nie było słodkie, beznadziejne. Nie, jeszcze nie pasuje.
1: No poczekaj. O nie, to był cmok.
0: Idźmy dalej.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Two Brothers on the Fourth Floor i Let Me Be Free.
2: Tak, holenderski zespół, który no, założyli dwaj bracia, Martin i Bobby.
1: O, czyli ty i Bobby.
2: No właśnie, w wielu zespół. Utworach słuchajcie, występowali. No a podkładała głos taka znana wokalistka, która z wielu projektów jest dosyć, że tak powiem, rozpoznawalna.
1: Desiree, oczywiście o tej artystce mowa.

0: Mark
1: Morrison, Return of the Mac. Przenosimy tak, się do Wielkiej Brytanii, gdzie tam zaczął rządzić właśnie R&B.
0: No właśnie, i wiesz, jak najlepiej tańczy się do R&B?
1: No ja wiem.
0: Jak?
1: Też bujasz się.
0: Miałaś takie ruchy?
1: Ja uwielbiam nadal R&B, słucham tylko artystów R&B.
0: Ty wyglądasz w ogóle jak taka R&B.
1: No uwielbiam jazzy, George Smith. R&B to jest to.
0: Jak pistaszek bez...
1: Tyla. No, pistaszek bez skorupki. Ja już to znam, Marcin.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Mieszkańcy Jodłowej po 14 latach przerwy ponownie będą mieli posterunek policji w swojej miejscowości. To efekt 5 lat intensywnych starań lokalnego samorządu, który od lat zabiegał o powrót mundurowych. Nowa siedziba policji mieści się w wyremontowanym przez gminę budynku po byłym ośrodku zdrowia. W ramach wspólnego projektu lokalne władze sfinansowały i przygotowały obiekt, natomiast komenda zapewniła nowoczesne wyposażenie oraz obsadę funkcjonariuszy. Likwidacja posterunku w 2020 roku zmusiła mieszkańców do załatwiania wielu spraw urzędowych w sąsiednich miejscowościach. Reaktywacja jednostki ma na celu nie tylko znacząco poprawić bezpieczeństwo w regionie, ale również ułatwić codzienny kontakt z dzielnicowymi. Kierowcy w Krośnie muszą przygotować się na spore utrudnienia na ulicy Chopina, gdzie w najbliższy czwartek, 8 października, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Zmiany w organizacji ruchu dotkną odcinek od budynku numer 45 do numeru 95. Ruch wahadłowy jest związany z kolejnym etapem modernizacji tej drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego w stronę Krościenka Wyżnego. Drogowcy apelują do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do nowego oznakowania. Niestety niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. Lekcje z ZUS kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom, mówi dr Liwiusz Laska, prezes ZUS.
3: Lekcje ZUS to jest program edukacyjny, który dedykujemy dla uczniów szkół średnich. W tym roku mamy już 13 edycję. Ponad 1 000 000 uczniów zostało objętych tym programem. Edukujemy młodych ludzi, tłumaczymy, czym są ubezpieczenia społeczne, co nam dają, czym jest zasiłek macierzyński, czym jest zasiłek opiekuńczy, jakie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej, różnica między umową zlecenia a umową o dzieło. I na przykład, że jeżeli zaczyna się działalność gospodarczą, to można skorzystać z ulgi na start. No i też, że im wcześniej zaczniemy opłacać składki na emerytury, tym wyższą tą emeryturę w przyszłości będziemy mieć.
2: ZUS zachęca pedagogów do udziału w projekcie.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: Wczoraj plac za plebanią w Warzycach stał się sceną niezwykłego widowiska patriotycznego. Wydarzenie zorganizowano pod hasłem Historia, tożsamość, edukacja. Całe widowisko zostało przygotowane w oparciu o autentyczne wspomnienia Józefa Modrzejewskiego, PS Lis. Nad scenariuszem i realizacją tego projektu pracowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Głównym punktem programu był widowiskowy przelot samolotu oraz zrzut zasobnika imitujący zaopatrzenie, jakie w czasie wojny trafiało do rąk żołnierzy podziemia niepodległościowego. Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiadał Społeczny Instytut Dokumentowania Zbrodni Hitlerowskich w Lesie Warzyckim oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce, mówi Mariusz Augustynek, prezes stowarzyszenia.
4: Który zaangażowaliśmy właśnie między innymi szkołę, liceum ogólnokształcące, klasy mundurowe z Kołaczyc. I właśnie dzięki temu udało się zrealizować właśnie takie wydarzenie, które no, przyciągnęło tłumy. Ta historia jest wyjątkowa, ponieważ dotyczy tego naszego lokalnego wydarzenia. Młodzież była bardzo zdyscyplinowana, bo były też próby przed tą inscenizacją i widzieliśmy ich duże zaangażowanie, taką dyscyplinę, też powagę sytuacji, żeby jak najlepiej przekazać właśnie to, co się wydarzyło te 82 lata temu.
2: Organizatorzy zadbali o to, aby niedzielne popołudnie obfitowało w różnorodne formy edukacji historycznej i dodatkowe atrakcje. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać bogatą wystawę historyczną oraz unikalną wystawę mundurów z kolekcji pana Leszka Śliwy. Mówi Lidia Witkowska, przewodnicząca Społecznego Instytutu Dokumentowania Zbrodni Hitlerowskich w Lesie Warzyckim.
5: Zbierając informacje w naszym instytucie, natknęliśmy się na wiele pamiętników i wspomnień partyzantów, którzy działali na tym właśnie terenie i między innymi właściwie każde z tych wspomnień, do których się udało nam dotrzeć, zawierało jakąś namiastkę informacji dotyczących tego zrzutu broni, który tutaj się odbył. No z inscenizacji zapewne wszyscy oglądający dowiedzieli się, że warunki, w których ten zrzut broni miał być dokonany, były fatalne. Generalnie on się nie powinien nigdy odbyć, a jednak ta broń, która spadła z nieba, była dla tych naszych partyzantów zbawienną. Oni oczekiwali na to od dłuższego czasu i rzeczywiście to, że udało się wszystko w taki sposób ogarnąć i że nikt nie zginął podczas tej całej akcji, no świadczy tylko o tym, jacy to byli ludzie i jak wiele poświęcili, no, dla naszej ojczyzny.
2: Wśród partnerów wydarzenia znalazły się m.in. Fundacja Przestrzeni Lokalnej, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, Gmina Jasło oraz Instytut Pamięci Narodowej.
6: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
13: La Bouche.
14: Feel? Nie.
13: Fall in love.
14: To ten numer zagramy właśnie teraz. La Bouche, moi drodzy. Oj, Melanie Thornton. Piękny jej głos. Znany jest również z projektu z DJ-em Bobo. No, DJ Bobo to lubiał tak, słuchajcie, do swoich projektów angażować dziewczyny, które miały przepiękny głos. No i trafiło
13: no
14: też
13: i on
14: na
13: się nie dziwi.
14: Melanie.
13: Prawdziwa perła.
15: You know what?
16: What?
15: I feel so good when I'm with you.
16: Me too.
15: There's something I've been wanting to tell you for such a long time.
16: And what is that?
15: They say the second time is always better than

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Century i Point of No Return. Czyli dalej pozostajemy w Niemczech. Był rok 94, ja znam, kiedy ta grupa powstała.
2: Ja znam.
1: Ja znam
2: najbardziej utwór, choć nie jest ich, bo to Milli Vanilli.
1: Tak.
2: Milli Vanilli, a tutaj w tym, ale oni fajnie to zrobili, naprawdę.
1: No pewnie, ja też tak uważam.
2: Jeśli macie fajne hity, które są fajnie zrobione, podsyłajcie do nas Proposition.
1: Czekamy. Follow me to a point of no return.

0: You have reached the point of no return.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
2: Men at Work i Down Under.
3: Pięknie zagramy teraz. To jest numer, przy którym oj, wiele osób wybawiło się.
2: No, wybawiło się.
3: Do bólu nóg.
2: Do ciebie do dzisiaj te łydki bolą. Chodzi z komli od rana.
3: Wyjątkowy, moi drodzy, kawałek, wyjątkowy przebój i chwycił, można powiedzieć, i trzyma do dzisiaj. Wszystkie imprezownie go pamiętają. A no ja słyszałam takiego fajnego remiksu tego hitu. A może za chwilę zagramy, coś się może coś wydarzy. Zobaczymy.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Mr. President, I will follow the sun.
2: Niemiecka grupa, którą znamy oczywiście z Up and Away, czy z takiego innego...
1: Koko Jumbo i do przodu.
2: Koko Jumbo, co tam jeszcze?
1: Wszystko okej, okay, Marcin, było. Ciebie porwało wszystko, teraz normalnie te rytmy.
2: Wszystko było fajne z tego repertuaru.
1: I dalej droga. Jest, dalej.
2: No, ja tak porównuję do Venga Boys, do Alice DJ... też do takich wokalistów właśnie z początku lat.
1: Oczywiście ulubiony hit Marcina, Fun Factory Celebration.
2: Tak.
1: No wiem.
2: Pamiętam go doskonale. Pierwszy taniec, słuchaj, z koleżanką z klasy miałem.
1: Na tym. Ale było, nie?
2: No właśnie,
1: mówiłeś, że nogi z waty?
2: No, z waty.
1: Ręce lekko spocone, tak? Dłonie najgorzej.
2: A co ty znasz tak to uczucie?
1: Pewnie, też tak.
2: Kojarzysz? Miałaś? No. Z kim tańczyłaś? Powiedz szczerze.
1: A z kim nie tańczyłam?
2: No to właśnie tak myślę.

0: Baj!
1: Baj! Co tu będziemy robić dzisiaj? A, mamy do roboty dużo rzeczy. Rozbiłeś sobie telefon, popatrz.
0: Rozbiłam sobie, no.
1: Oj ty, jak to zrobiłaś? Popatrz, nigdy nie rozbiłaś telefonu,
0: nie, wiesz,
1: aż dzisiaj
0: taki
1: rozbiłaś.
0: Starszy pan mnie popchnął, ja mam telefon w ręce, spadł mi na kamienia i jakoś tak
1: nie
0: wyszło.
1: Wymawiaj się, nie wymawiaj się.
0: Ale to
1: się,
0: nic,
1: tak
0: bo
1: było.
0: Jest szybka, moi drodzy. Pamiętajcie, że czasem rzeczy elektroniczne mogą być też dobrze chronione. Tak.
1: Historia, moi drodzy, była nieco inna. No dostała SMS-a i to ode mnie i to
0: rzuciłam telefonem o mikrofon. Dokładnie. Tak było, dokładnie, Marcin.

0: na nieuczciwych kandydatów do pracy. Miriam Lipińska, a na początek informacja dosłownie sprzed chwili. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. To Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy marynarki wojennej zdetonowali pierwszy z 5 ładunków. Na kilkunastu kilometrów wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
1: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyzny w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
0: 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej od czerwca i miał 70% oparzeń ciała. 47-latek cały czas jest w areszcie. Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia. W jego obronie stanęły setki parafian. Z oświadczenia kurii wynika, że postępowanie zostało definitywnie zakończone, a decyzja biskupa nie została zmieniona przez Watykan. Proboszcz miał zostać odwołany z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Kuria nie informuje jednak jakich. Biskup Roman Pindel, który przyjechał rozmawiać o sytuacji parafii, został w nocy ewakuowany z Grojca w asyście policji. Nieoficjalnie według parafian proboszcz miał zostać odwołany, bo nie pobierał opłat za sakramenty, czyli za ślub czy chrzciny. Mieli na niego donieść do biskupa księża z okolicznych parafii. Parlamentarzyści pójdą w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt ustawy, a w nim proponuje, by każdy poseł i senator do 60 roku życia, zarówno kobieta jak i mężczyzna, przeszedł szkolenie wojskowe. Miałoby ono dwie części, teoretyczną i poligonową, czyli praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
2: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
0: Poza tym, jak tłumaczy, parlamentarzyści podejmując decyzje dotyczące obywateli, muszą wiedzieć, jak takie szkolenie w praktyce wygląda. Projekt ustawy zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykształcenie kandydata do pracy bezpośrednio w szkole, którą skończył. Nad projektem ustawy w tej sprawie będzie dziś pracować rząd. Chodzi o to, by w przypadku, gdy pracodawca będzie mieć wątpliwości co do prawdziwości dokumentów potwierdzających wykształcenie, mógł zweryfikować informacje od kandydata u źródła, czyli na jego uczelni. Szkoły wyższe będą udzielać takich danych odpłatnie.

0: Spójrzmy jeszcze na prognozę pogody. 21 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski. W nocy nieco chłodniej, 8, ale spokojnie. Jutro już zdecydowanie cieplej. 23 i pełne słońce w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa, no też niczego sobie. 23 stopnie, w nocy tylko 8. Piękna, złota polska jesień. No i rzeczywiście tak jest.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać

0: twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz na

0: na kupon. Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
9: Poniedziałek, jak wam upływa? No, mam nadzieję, że w miarę spokojnie i z uśmiechem na twarzy powitaliście nowy roboczy tydzień. No, brzmi to całkiem optymistycznie, ale jak jest w rzeczywistości, to już chyba każdy musi odpowiedzieć sam sobie. Ja was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do udziału w programie Granie na żądanie. 7148, trendy kropka i to, co macie do przekazania, życzenia, dobra muza, co tylko chcecie tak naprawdę. I ja oczywiście czekam na wiadomości od was, co tam porabialiście w weekend. No, przyznam wam się jeszcze, że byłam pierwszy raz w życiu na grzybach, no i nawet mi się spodobało. No, kilka tam borowików znalazłam, no nie będę oszukiwać, ale już rozumiem, co oznacza zdanie. Emocje jak na grzybobraniu. No, naprawdę to jest dobre hobby. Także pozdrawiam wszystkie osoby, które właśnie na grzyby chodzą i korzystają z uroków jesieni. Dobra, już teraz zaczynamy. Pozdrowienia, rzecz jasna.

0: Trendy Radio.
1: Pozdrawiam Paulinę i proszę o piosenkę Nie ma nic. No bo nie ma, no w sumie nie ma nic, moi drodzy. Pozdrawiam gorąco i Paulinkę. No ja cię rozumiem chyba dzisiaj w 100%.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Dom Cię, życzenia dla Ciebie i piosenka Jak Anioła Głos. No to teraz zagramy. Bardzo, bardzo miło. No i też muszę przyznać, jak po raz pierwszy usłyszałam ten hit, no to ja byłam w siódmym niebie. Podczas wakacji wiele osób też z regionu Podkarpacia i Małopolski mogło wziąć udział w koncertach zespołu Phil. No mam nadzieję, że byliście. Jak anioła

obrażonego męża Karola od Lucyny. Ich troje, kochaj mnie, kochaj. Aj, pani Lucynko, mąż się odobrazi na pewno, bo panowie zawsze tak robią. Najpierw, no, trochę się pozłoszczą, a później jest okej. No tylko trzeba się trochę przekomarzać jeszcze, nie? Będzie dobrze. Kochaj mnie, kochaj w takim razie. No. Panie Karolu, no, proszę się tam przytulić na zgodę i miejcie to za sobą.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Przy poniedziałku to chętnie posłucham Clubbing Man. Pozdrawiam Krzysiek. No Krzysiu. Posłuchamy już teraz. No to w takim razie lecimy. Nie zagaduję.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Generatorze Nauki GEN w Jaśle odbyło się kluczowe spotkanie przedstawicieli 35 samorządów z województwa podkarpackiego i małopolskiego zrzeszonych wokół porozumienia terytorialnego do Rzeczy Wisłoki. Wydarzenie to stanowi kolejny kamień milowy na drodze do uruchomienia ogromnych środków finansowych przeznaczonych na kluczowe inwestycje zintegrowane w regionie, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2: Dziękujemy za tę możliwość jako Wody Polskie, że mogliśmy porozumienie podpisać z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego zrzeszonymi w Związek Gmin do Rzecza Wisłoki. To jest ważne otwarcie dla gospodarki wodnej, bo przypomnę, że w czasach, kiedy mamy coraz większy problem z suszą, właściwie przechodzimy od zarządzania nadmiarem wody do zarządzania niedoborem wody i tego nie zrobimy sami. Musimy to jako Wody Polskie robić z jednostkami samorządu terytorialnego i w układzie zlewniowym. A właśnie Związek w takim układzie działa. Chcemy razem realizować projekty, które będą retencjonowały wodę. Chcemy wspomagać projekty, które pozwolą zachować zdolności dla poboru wody dla mieszkańców oraz wykorzystywać te tereny, które są terenami de facto zalewowymi, jako tereny rekreacyjne. My jako Wody Polskie tym dysponujemy, a gminy mogą z tego po prostu skorzystać.
1: Główne obszary, które zyskają finansowanie dzięki uzgodnieniom podjętym w GEN-ie, obejmują przede wszystkim zieloną transformację, czyli rozbudowę infrastruktury OZE w budynkach publicznych i prywatnych oraz poprawę efektywności energetycznej, mówi Adam Kostrząb, przewodniczący zarządu.
3: To porozumienie ma przede wszystkim charakter intencyjny, ale jest bardzo ważne z perspektywy przynajmniej trzech dużych samorządów, czyli całego powiatu jasielskiego, całego powiatu dębickiego i całego powiatu dębickiego, gdyż w szczególności oczywiście tych dwóch pierwszych, ale punktem wyjścia do zawarcia porozumienia były nasze postulaty, które są sformułowane w strategii rozwoju do Rzecza Wisłoki. One określają szereg różnych działań, które mają za zadanie przeciwdziałać pozytywnym albo negatywnym skutkom zmian klimatu, problemów z wodą, z którymi się wszyscy borykamy.
1: Środki zostaną przeznaczone także na gospodarkę wodno-ściekową związaną z ochroną czystości rzek do Rzecza Wisłoki, modernizacją oczyszczalni oraz budową systemów retencji wód w obliczu zmian klimatycznych.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Strażnicy graniczni z przejścia w Medyce udaremnili próbę wywozu na Ukrainę podzespołów pochodzących z 6 skradzionych motocykli. Do zdarzenia doszło 1 października podczas odprawy podróżnych wyjeżdżających z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne w Medyce. Do odprawy zgłosił się 34-letni obywatel Ukrainy kierujący busem. Mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
5: W trakcie kontroli przestrzeni ładunkowej pojazdu wypełnionego po brzegi pudłami i bagażami funkcjonariuszka Straży Granicznej realizująca zadania wraz z psem służbowym zwróciła uwagę na zawinięte w folię części motocyklowe. Po rozpakowaniu bagaży okazało się, że ukryto tam również 2 niemal kompletne motocykle. W wyniku szczegółowej weryfikacji ustalono, że przewożone podzespoły pochodzą z 6 motocykli różnych marek. Ich kradzież została zgłoszona na terytorium Niemiec w jednym przypadku zaledwie miesiąc wcześniej.
1: Kierowca oraz odzyskane części o szacunkowej wartości około 250 tysięcy złotych zostały zatrzymane. Sprawa zostanie przekazana policji w celu prowadzenia dalszych czynności. W niedzielę do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu przybyły koła gospodyń z terenu powiatu jasielskiego na tradycyjne spotkanie. Wydarzenie rozpoczęło się od drogi krzyżowej, po której odprawiono mszę w intencji kół gospodyń oraz pokoju na świecie, mówi kustosz sanktuarium na Liwoczu ksiądz Gerard Stanula.
6: U nas był zjazd kół gospodyń wiejskich z okolic tutejszych, aby w ten sposób podziękować Matce Najświętszej za wszelkie dobro, jakie przez ich ręce, tych naszych pań, spływa do środowisk, w którym im przyszło żyć i pracować. Dziękujemy Bogu, że jest tyle takich życzliwych serc poddanych nie tylko z własnej rodzinie, ale społeczności parafialnej, takiej tej społeczności gminnej.
1: We mszy na Liwoczu uczestniczyła także poseł Maria Kurowska, która podkreślała rolę kół gospodyń wiejskich.
7: koła gospodyń wiejskich odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju naszych wiejskich miejscowości. Ja bardzo się cieszę i bardzo jestem z tego dumna, że kiedyś, gdy byłam przewodniczącą Rady Powiatu w pierwszej kadencji, to dane mi było odtwarzać te koła gospodyń wiejskich, które po tym okresie transformacji zupełnie poupadały.
1: Koła gospodyń wiejskich mają długą historię. Pierwsze pojawiły się jeszcze w XIX wieku. Po II wojnie były tworzone przy kółkach rolniczych. Od pewnego czasu przeżywają swój renesans, mówi Maria Kozłecka, była prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej.
8: Bo to, co już jest praktykowane i że to było dobre, to trzeba kontynuować. Teraz dopiero to widzę, że ta praca, którą objeździłam wszystkie gminy z powiatu Jasło, to wyszło na dobre, bo nawet jak jestem na dożynkach centralnych, to uwielbiają od samego prezydenta i minister i wszyscy koła gospodyń. Wszędzie teraz są na pierwszym, jak się to mówi, pierwsze skrzypce grają koła gospodyń, bo te wszystkie wieńce, czy tam imprezy takie, pokazy regionalnych dań, no to wszystko jest organizowane przez te koła gospodyń.
1: Działalność kół gospodyń obejmuje podtrzymanie tradycji oraz organizowanie życia kulturalnego wielu miejscowości. Koła prowadzą także działalność społeczną.
0: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilety. Nie przegap tego wydarzenia.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.
15: Granie na żądanie.
16: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
17: Hej Renatko, to dla ciebie. Miraż Joko to proste tak od Darka L. Oj. Ktoś tu chyba, Renia, pragnie ci coś przekazać piosenką. Tak też można, także zapraszam do podsyłania waszych SMS-ów.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Trzech czasów dla Ciebie.
1: Życzenie urodzinowe dla Andrzeja. Cała hala pozdrawia. Andrzej Łajdaku. No, dzisiaj Andrzej to chyba takim łajdakiem nie będzie. Andrzeju, dużo, dużo zdrowia dla Ciebie. Radości, uśmiechu, spełnienia marzeń, no i super atmosfery w pracy, a to chyba najważniejsze. Gramy dla Solenizanta.

Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.

0: prosto od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
3: Reklama. Trend Radio 95 i 2 FM.

Pozdrowienia dla Kasi. Pięknie pani wygląda. Proszę o piosenkę Jesteś szalona od Adriana. No pani Kasiu, ktoś tu na panią luka. Fiu, fiu, fiu. Yes.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Proszę, włączcie piosenkę Farmin zespołu Stray Kids. Po prostu dziś poniedziałek i czas, by zacząć tydzień z dobrą muzyką. O, ja też tak uważam. Ogólnie jak zacznie się dobrze poniedziałek, to ponoć cały tydzień jest to taki ekstra. Jak jest u was? Możecie pisać. Czy może, no, obalamy tą teorię.

Serdeczne pozdrowienia dla Agnieszki z Ropczyc. Poproszę Mr. President i Coco Jumbo. No to tak zrobimy. Coco Jumbo i do przodu, szczególnie w tak piękny poniedziałek. No to gramy.

0: Filip, spokojnie, już zaraz przejmujesz stery. Do usłyszenia, trzymajcie się. No i właśnie zapraszam na popołudniówkę.
1: No Filip Waćkowski już czeka, co wam powiem. A ja idę coś na obiad pichcić. Chyba żółty ryż wpadnie, coś mi się wydaje.
0: Z kurkumą. Dobra, do usłyszenia i czekam na foty na naszego fanpage'a na fejsie. Co tam dobrego gotujecie?
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru. Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
4: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
3: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tak zwanej turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone, a dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88 zł. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej 1 mld zł, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
5: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
3: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.
6: Wieczorem zrobi się dość duże zachmurzenie w naszym regionie, chociaż padać nie powinno. Dzisiaj od 20 stopni w Sanoku

0: I Krośnie do 21 w Tarnowie oraz Jaśle, w nocy od 4 do 7 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro to nawet 23, no i bez opadów. Deszczu spodziewajmy się dopiero pod koniec tego tygodnia.
1: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Muzyka i głos AI.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
2: Druga zmiana w Trend Radio. Poniedziałkowe popołudnie, ale nawet poniedziałek staje się zdecydowanie przyjemniejszy, gdy grają trendy, hity. Już teraz Eagle Eye Sherry, Save Tonight. Za moment porozmawiamy sobie m.in. o byłym prezydencie, ale powiemy też o tym, że trzeba wrócić do pomysłu, aby Polska stała się drugą Irlandią. Przynajmniej w jednej kwestii. Filip Waćkowski, cześć.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Zajrzyjmy do świata polityki, do świata prezydenckiej polityki, ale będziemy mówić o eksprezydencie, w zasadzie to nawet o jego żonie. Jolanta Kwaśniewska, żona Aleksandra Kwaśniewskiego, powiedziała, że najważniejsze w małżeństwie to jest nadawanie na tych samych falach.

zajrzyjmy sobie do Irlandii. Dlaczego tam? Bo ten kraj wprowadza właśnie zakaz używania elektrycznych hulajnóg przez osoby poniżej 18 roku życia. No nie będzie kukiriniarzy, krótko mówiąc. Wiecie co, swojego czasu, kilkanaście lat temu, to Donald Tusk obiecywał nam drugą Irlandię. Teraz uważam, że może warto wrócić do tego pomysłu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu podkarpaccy policjanci prowadzili działania hulajnoga. Podczas kontroli zwracali szczególną uwagę na sposób poruszania się użytkowników jednośladów. Sprawdzali m.in. prawidłowość korzystania z jezdni i chodników, czy zachowanie w rejonie przejść dla pieszych. W trakcie działań ujawnili 193 naruszenia przepisów. Wśród nich było m.in. 30 przypadków jazdy hulajnogą wzdłuż przejścia dla pieszych, 5 przypadków naruszenia przez kierującego hulajnogą elektryczną, zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, 6 przypadków jazdy przez kierującego hulajnogą po jezdni obok innego uczestnika ruchu, a także 29 przypadków kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów. Za popełnione wykroczenia policjanci nałożyli 35 mandatów karnych, wobec 98 zastosowali pouczenia, a w 36 przypadkach skierowali do sądu wnioski o ukaranie. Powiat tarnowski otrzymał 1,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich na realizację programu wszechstronnego wsparcia uczniów, głównie ze szczególnymi potrzebami, w szkołach prowadzących edukację zawodową. Projekt Mistrzowie w Zawodzie 4 realizowany będzie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu oraz Zespołach Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Ryglicach i Żabnie. Całkowita wartość to blisko 1,6 miliona złotych. Projekt trwał będzie do połowy 2029 roku. Obejmie co najmniej 578 uczniów techników i branżowych szkół pierwszego stopnia, w tym 310 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także 52 nauczycieli oraz przedstawicieli kadry zarządzającej i wspierającej. Celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów techników i branżowych szkół pierwszego stopnia prowadzonych przez powiat tarnowski. Podjętych zostanie szereg działań, aby tworzyć środowisko jeszcze bardziej przyjazne, pozbawione barier, wolne od dyskryminacji i otwarte na indywidualne potrzeby. W Generatorze Nauki GEN w Jaśle odbyło się kluczowe spotkanie przedstawicieli 35 samorządów z województw podkarpackiego i małopolskiego, zrzeszonych wokół porozumienia terytorialnego do Rzeczy Wisłoki. Wydarzenie to stanowi kolejny kamień milowy na drodze do uruchomienia ogromnych środków finansowych przeznaczonych na kluczowe inwestycje zintegrowane w regionie, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2: Dziękujemy za tę możliwość jako Wody Polskie, że mogliśmy porozumienie podpisać z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego zrzeszonymi w Związek Gmin do Rzecza Wisłoki. To jest ważne otwarcie dla gospodarki wodnej, bo przypomnę, że w czasach, kiedy mamy coraz większy problem z suszą, właściwie przechodzimy od zarządzania nadmiarem wody do zarządzania niedoborem wody i tego nie zrobimy sami. Musimy to jako Wody Polskie robić z jednostkami samorządu terytorialnego i w układzie zlewniowym. A właśnie Związek w takim układzie działa. Chcemy razem realizować projekty, które będą retencjonowały wodę. Chcemy wspomagać projekty, które pozwolą zachować zdolności dla poboru wody dla mieszkańców oraz wykorzystywać te tereny, które są terenami de facto zalewowymi, jako tereny rekreacyjne. My jako Wody Polskie tym dysponujemy, a gminy mogą z tego po prostu skorzystać.
1: Główne obszary, które zyskają finansowanie dzięki uzgodnieniom podjętym w GEN-ie, obejmują przede wszystkim zieloną transformację, czyli rozbudowę infrastruktury OZE w budynkach publicznych i prywatnych oraz poprawę efektywności energetycznej, mówi Adam Kostrząb, przewodniczący zarządu.
3: To porozumienie ma przede wszystkim charakter intencyjny, ale jest bardzo ważne z perspektywy przynajmniej trzech dużych samorządów, czyli całego powiatu jasielskiego, całego powiatu dębickiego i całego powiatu dębickiego, gdyż w szczególności oczywiście tych dwóch pierwszych, ale punktem wyjścia do zawarcia porozumienia były nasze postulaty, które są sformułowane w strategii rozwoju do Rzecza Wisłoki. One określają szereg różnych działań, które mają za zadanie przeciwdziałać pozytywnym albo negatywnym skutkom zmian klimatu, problemów z wodą, z którymi się wszyscy borykamy.
1: Środki zostaną przeznaczone także na gospodarkę wodno-ściekową związaną z ochroną czystości rzek do Rzecza Wisłoki, modernizację oczyszczalni oraz budową systemów retencji wód w obliczu zmian klimatycznych.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
5: Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: prosto od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.
1: Po ostatnim piątkowym meczu z Rumunią to jesteśmy najlepsi na świecie, no nie? Chociaż dzisiaj będzie ciężko, no bo gramy z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Tamto Włosi na przykład awans na Mistrzostwa Świata przegrali. No i wiecie, no, Rumunia była jedna, a Bośnia gra jednak z Hercegowiną.

Tak w ogóle to w weekend rozdano najważniejsze polskie nagrody literackie, Nike. No i otrzymał ją Szczepan Twardoch. Pisarz, który identyfikuje się nie jako Polak, a Ślązak. W każdym razie, tak się zastanawiam, czy konkurencyjne nagrody to powinny być nagrody Adidasa?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Atak drona na statek ze zbożem na Morzu Czarnym i ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla południa Polski. Miriam Lipińska, a na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 79 groszy, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7 zł 82 grosze. To oznacza, że benzyny lepiej zatankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, ale z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają

0: związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
1: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Zagranica. Incydent na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia doszło na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus poza wodami terytorialnymi Rumunii. MSW Rumunii podało, że zginęły dwie osoby, uratowano 11 członków załogi. Wracamy do kraju. Uwaga na mgły. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Polski od części Lubelszczyzny i Podkarpacia przez południe Mazowsza, Świętokrzyskie i Małopolskę po Opolszczyznę i południe Dolnego Śląska. Alerty obowiązują od wieczora do jutrzejszego poranka. Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. I na koniec historia z happy endem. Poszukiwany od weekendu serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej hodowli w Orzyszu na Mazurach, już odnaleziony. Kot o imieniu Gustaw sam wrócił do domu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Ten tydzień da nam dość dużo polskiej złotej jesieni, chociaż dzisiaj w godzinach popołudniowo-wieczornych dość dużo chmur się pojawi na niebie. Termometry pokazują 21 stopni w Tarnowie i Jaśle, 20 w Sanoku i Krośnie w nocy, od 4 do 7, jutro w trakcie dnia nawet 23 kreski.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
3: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Popołudnie w Trendy Radio, jesteśmy po 14, teraz after party i tęsknię za tamtymi latami, no bo wiadomo. Każdy w pewnym momencie, w pewnym wieku zaczyna mówić, że kiedyś to były czasy, teraz czasów już nie ma.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trend Radio, a tym razem będziemy omawiać jeden z największych skandali w historii muzyki. Z tym, że na początku nie zajmiemy się skandalem. Zajmijmy się momentem, w którym Milli Vanilli było absolutnie na szczycie światowego popu. Między innymi za sprawą tego kawałka Girl, You Know It's True. A jak to było z tym skandalem? O tym tygodniu niejednokrotnie sobie porozmawiamy i przybliżymy wszystkie szczegóły.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Czyli tak, Iga Świątek wygrała z Chorwatką. Dzisiaj polscy piłkarze będą grać z Bośnią, czyli można by powiedzieć taki poniedziałek z rywalizacją Polska-Jugosławia.
2: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Podróż zaczynamy na drodze krajowej numer 19, tu na 234 kilometrze drogi w miejscowości Domarac. Samochód ciężarowy uderzył w bariery, powodując zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Krosna. Obecnie wprowadzono ruch wahadłowy, utrudnienia mogą potrwać do 2 godzin. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka, troszkę wolniej przed rondem Beksińskiego na skrzyżowaniu Bony, ulicy Przemyskiej i Lwowskiej oraz na ulicy Lipińskiego. Trzeba troszeczkę zwolnić. Przez Krosno idziemy razem z taksi Krosno.
2: No dzisiaj na ulicach Krosna jest spore utrudnienie. Troszeczkę, gdzie musimy postać, to ulica Jana Pawła w stronę Jasła. Ulica Popiełuszki, Szklarska też troszeczkę się blokuje. Jeżeli chodzi o miasto, no to Niepodległości, Korczyńska, Okrzei, Podwale, Tkacka, Czajkowskiego, ulica Tysiąclecia, Składowa. No te ulice są dzisiaj no dosyć zawalone. Wylot w stronę miejsca piastowego na obecną chwilę idzie na bieżąco, wlot do Krosna troszeczkę więcej utrudnione. Na pozostałych odcinkach no idzie na bieżąco, ale możemy się spodziewać też utrudnień z biegiem czasu. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękuję za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Jaśle. Musimy zwolnić na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na Piłsudskiego. Nogę z gazu ściągamy jadąc przez rynek i ogólnie przez centrum miasta. Troszkę wolniej na ulicy Metzgera i 3 Maja oraz Mickiewicza. Jadąc przez Gorlicę zwiększymy ostrożność na ulicach Kościuszki, Parkowej oraz Stawiska Legionów i Mickiewicza oraz wyjeżdżając w kierunku Biecza.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Do 30 października zgłaszać można zadania do 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Do rozdysponowania jest kwota 16 milionów złotych. W ramach budżetu można zgłosić projekt o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, turystycznym, sportowym, prospołecznym, prozdrowotnym, ekologicznym, z zakresu ochrony środowiska, transportu zbiorowego bądź dróg publicznych. Każdy z nich musi poprzeć co najmniej 30 mieszkańców. Małopolska podzielona została na 4 regiony. Tarnowski oprócz Tarnowa obejmuje powiaty Bocheński, Brzeski, Dąbrowski, Proszowicki, Tarnowski oraz Wielicki. Zgłoszone zadanie może być skierowane do mieszkańców jednego z nich, zadanie regionalne lub przynajmniej 2 regionów, zadanie ogólnowojewódzkie. Wniosek do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego może złożyć każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 rok życia. Można to zrobić osobiście na dzienniku podawczym urzędu lub w agendzie, listownie, a także w formie elektronicznej.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
4: W Gorlicach na cmentarzu wojennym nr 88 z I wojny światowej trwają prace remontowo-konserwatorskie. Zabytkowy obiekt, będący świadectwem tragicznych wydarzeń z czasów Wielkiej Wojny, zostanie zabezpieczony i przywrócony do należytego stanu dzięki środkom przyznanym z budżetu państwa. Zadanie pod nazwą Kompleksowy remont konserwatorski muru ogrodzenia oraz elementów wyposażenia cmentarza wojennego nr 88 z I wojny światowej otrzymało wsparcie finansowe z kilku źródeł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację w wysokości 150 zł ze środków Funduszu Promocji Kultury. Dodatkowe 282 tysiące na inwestycje przekazał Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Łączna kwota wsparcia z obu źródeł wynosi ponad 400 tysięcy. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie przy murze ogrodzenia oraz elementach wyposażenia cmentarza. W trakcie prac mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do terenu cmentarza. Gdzie szukać wiarygodnych informacji, jak rozpoznać fake news, jak nie dać się oszukać w internecie, przez telefon czy podczas zakupów. O tym, a także o emeryturach, rentach i prawach seniorów będzie można porozmawiać z ekspertami podczas jubileuszowej 10. edycji Dni Seniora w ZUS. Wydarzenie rusza na terenie całej Polski, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: Senior mówi sprawdzam, świadomy senior w świecie dezinformacji to hasło tegorocznej akcji. Chcemy zwrócić uwagę na problem fałszywych, zmanipulowanych i wyrywanych z kontekstu informacji, z którymi seniorzy coraz częściej spotykają się w internecie, mediach społecznościowych i innych źródłach. I to właśnie oni najczęściej padają ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Dlatego umiejętności weryfikacji informacji i znajdowania wiarygodnych źródeł jest tak ważna, zwłaszcza dla osób starszych. Oprócz tego, jak co roku będziemy edukować i informować o przysługujących świadczeniach, waloryzacji, dorabianiu doświadczeń, przeliczaniu świadczeń czy nowej legitymacji emeryta i rencisty. Specjaliści instytucji partnerskich będą mówić m.in. o oszustwach internetowych i telefonicznych, prawach konsumenta, bezpieczeństwie zakupów, ochronie praw pacjenta i klienta instytucji finansowych, a także o dezinformacji dotyczącej zdrowia.
4: Na uczestników będą czekały również materiały informacyjno-edukacyjne.
3: Reklama.
6: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

Zajrzyjmy do świata gwiazd, plotek i ploteczek. Michał Wiśniewski pochwalił się, że jedna z par jego fanów poprosiła go o to, aby udzielił on im ślubu. Pomyślicie sobie, dość kontrowersyjne, ale z drugiej strony, no kto ma być większym specjalistą niż chłop, który ślub to bierze mniej więcej co roku? Ja bym się tylko obawiał, że z przyzwyczajenia to on weźmie ślub z panną młodą.

Jak to zwykle w poniedziałek, zajrzyjmy do naszego lokalnego sportu. Kolejny mecz na zapleczu Ekstraklasy rozegrali koszykarze Miasta Szkła Krosno. Wczoraj zwyciężyli na wyjeździe z AZS-em Politechnika Opolska 97-89. No ja cały czas mam nadzieję, sezon dopiero się rozpoczął, że to będzie szybka droga z powrotem do Ekstraklasy. W tym tygodniu Szklany Team zagra także na wyjeździe z Dekompel Pinto w najbliższy piątek, natomiast kolejny mecz domowy to będzie zdecydowanie hitowe starcie. W niedzielę 18 października Miasto Szkła Krosno podejmie u siebie również faworyta do awansu PGS Płynie Stargard. Oj, będzie dużo emocji w tym miesiącu.

0: Paul Zywert.
1: Ten poziom cen powinien być względnie stabilnie w tym tygodniu. Natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie, no kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
0: Program CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT-u na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Pakietem CPN nie jest objęty autogaz, za to paliwo płacimy teraz średnio 3 zł 26 groszy. I tu zdaniem analityków w tym tygodniu trzeba się liczyć z kilkugroszową podwyżką. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
0: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej już zneutralizowany. Do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu potrwa akcja saperów. Gigantyczne bomby zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Niewybuchy, z których każdy zawiera ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, by ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
3: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
0: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można jednak spacerować po plaży. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Drugi nabór wniosków ruszy dokładnie w południe. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt obejmujący co najmniej 2 kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. W pierwszej odsłonie ponad 6,5 tysiąca czeków rozeszło się w godzinę, ale część zainteresowanych nie mogła ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. W przyjmowaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Komu się nie uda jutro, ma jeszcze jedną szansę. Trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.

0: Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
8: Druga zmiana w Trend Radio, poniedziałkowe popołudnie, no i przed nami Giełda Pracy na 101,9 oraz 95,2 FM, ale cały czas gramy też trendy brzmieniem. Przeniesiemy się również w

czasie, w tej godzinie, w ramach UK Charts. No i pojawi się hit, który każdy zna, a mało kto wie, kto jest wykonawcą tak naprawdę. Kto jest wykonawcą tego utworu, to mogę wam powiedzieć już teraz. Moja Lady to jest Soler.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy, projektowy urząd pracy w Gorlicach, stan na dzień 2 października 2026 roku. Pielęgniarz, pielęgniarka, miejsce pracy Klinkówka. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku do spraw infrastruktury, miejsce pracy Łosie. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa, Zdrój. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji, rolnictwo, agroczelniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa, Zdrój. Kierowca samochodu ciężarowego, miejsce pracy teren kraju. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel pedagog specjalny dla ucznia z autyzmem, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel pseudopedagog, miejsce pracy Ropa. Sekretarka, miejsce pracy Brunary. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Spawacz konstrukcji stalowych, spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAX 135, praca w Niemczech. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazownik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Glazurnik, praca w Niemczech. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy teren kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, praca na terenie Gorlic. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Cukiernik, miejsce pracy Lipinki. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobylanka. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Libusza. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Szczepańcowa. Magazynier, miejsce pracy Ropica Polska. Osoba do wykładania towaru na półkach, miejsce pracy Ropica Polska. Operator wózka widłowego, miejsce pracy Szczepieńcowa. Pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki. Opiekun osoby starszej, praca na terenie Polski oraz w Niemczech. Szwaczka maszynowa, miejsce pracy Grybów. Krojczy, miejsce pracy Grybów. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
4: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
5: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.

0: Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim wyjedziemy na drogi naszego regionu, posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Dzisiejsze popołudnie na drogach Podkarpacia mija dość spokojnie. Policjanci interweniują na miejscach niegroźnych kolizji drogowych. Kilkanaście minut po godzinie 14 na ulicy Langiewicza w Rzeszowie doszło do zderzenia dwóch Citroenów, a około pół godziny wcześniej na ulicy Hetmańskiej Volkswagena i Opla. Do niegroźnej kolizji doszło także po godzinie 13 w Maleniskach w powiecie jarosławskim, gdzie zderzyła się Toyota i ciężarowy Mercedes.
1: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My teraz jedziemy przez Sanok. Zwolnić musimy, dojeżdżając do ronda imienia świętego Andrzeja Boboli, zwłaszcza od strony miasta i od strony obwodnicy, a także od strony Czerterza. Również tłoczno na dojazdach do kolejnego ronda, do ronda Beksińskiego. Poza tym troszkę wolniej na ulicach Lipińskiego, Bony, Kościuszki i ulicy Jagiellońskiej. W Krośle bądźmy bardziej ostrożni na ulicy Bieszczadzkiej, Lwowskiej, Jana Pawła oraz ulicy Rzeszowskiej. W centrum miasta zwalniamy na Podwalu, Niepodległości, ulicach Regionów, Korczyńskiej. Pamiętajmy o utrudnieniach na ulicy Bohaterów Westerplatte i Grodzkiej. W Jaśle nadal tłoczno na ulicy Lwowskiej w stronę ronda Solidarności. Zwalniamy też na ulicy 17 stycznia, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy oraz ulicy Jagieły, Kołłątaja, 3 Maja i Metzgera. Nogę z gazu ściągamy też na ulicy Piłsudskiego. W Gorlicach noga z gazu na ulicy Parkowej, Legionów i Mickiewicza oraz na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich na kierunku wyjazdowym. W Bieczu trwają prace na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Binarowskiej. Utrudnienia w ruchu, ruch kierowany.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają zaawansowane prace przy modernizacji linii kolejowej nr 108 na odcinku z Jasła do Zagórza, w ramach których w rejonie ulicy Żniwnej powstanie nowy przystanek Jasło-Sobniów. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnych oświetlonych peronów z udogodnieniami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła. Cała modernizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku z Jasła do Zagórza to inwestycja, która będzie kosztować około 1,77 miliarda złotych. W związku z prowadzonymi pracami związanymi z nasadzeniami drzew na Krośnieńskim Rynku, od dziś zostanie wykonane kolejne czasowe wygrodzenie części jego przestrzeni. Obecnie prace prowadzone są w rejonie północnej Pierzei Rynku. Nowe wygrodzenie będzie związane z przygotowaniem terenu oraz wykonaniem prac ziemnych niezbędnych do realizacji kolejnych nasadzeń. Wygrodzenia są konieczne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Ich zastosowanie pozwoli również ograniczyć uciążliwości związane z prowadzonymi robotami. Planowany termin usunięcia wygrodzenia to 16 października. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych. Jednocześnie w obrębie rynku prowadzone są również prace związane z wykonaniem instalacji i iluminacji obiektów zabytkowych. W związku z tym mieszkańcy i osoby odwiedzające mogą napotkać krótkotrwałe utrudnienia w ruchu i korzystaniu z przestrzeni publicznej.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu działki znajdującej się za remizą w Rogach. W ramach zadania uporządkowano teren, wykonano nawierzchnię asfaltową oraz wymieniono dotychczasowe ogrodzenie na nowe betonowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 107 tysięcy złotych. Ponad 55 tysięcy pochodziło z funduszu sołeckiego, natomiast pozostałą część zadania sfinansowano z budżetu gminy Miejsce Piastowe. Zakończona inwestycja to kolejny etap zagospodarowania terenu przy remizie. W planach jest budowa garażu, który ma służyć między innymi do przechowywania pompy wysokiej wydajności oraz kuchni polowej. Nowe zaplecze ma poprawić możliwości organizacyjne jednostki zarówno podczas prowadzonych działań, jak i wydarzeń organizowanych przez OSP. W niedzielę do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu przybyły koła gospodyń z terenu powiatu jasielskiego na tradycyjne spotkanie. Wydarzenie rozpoczęło się od drogi krzyżowej, po której odprawiano mszę w intencji kół gospodyń oraz pokoju na świecie, mówi kustosz sanktuarium na Liwoczu ksiądz Gerard Stanula.
3: Dziękujemy Bogu, że jest tyle takich życzliwych serc poddanych nie tylko z własnej rodzinie, ale społeczności parafialnej, społeczności gminnej. Kiedykolwiek trzeba jakiejkolwiek pomocy, zawsze te niewiasty przychodzą, zostawiają dom, zostawiają swoje obowiązki, aby podać rękę, przygotować uroczystość.
1: We mszy na Liwoczu uczestniczyła także poseł Maria Kurowska, która podkreślała rolę kół gospodyń wiejskich.
4: Koła gospodyń wiejskich odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju naszych wiejskich miejscowości. Ja bardzo się cieszę i bardzo jestem z tego dumna, że kiedyś, gdy byłam przewodniczącą Rady Powiatu w pierwszej kadencji, to był rok 98, 99 i następne, to dane mi było odtwarzać te koła gospodyń wiejskich, które po tym okresie transformacji zupełnie poupadały.
1: Koła gospodyń wiejskich mają długą historię. Pierwsze pojawiły się jeszcze w XIX wieku. Po II wojnie były tworzone przy kółkach rolniczych. Od pewnego czasu przeżywają swój renesans, mówi Maria Kozłecka, była prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej.
5: Bo to, co już jest praktykowane i że to było dobre, to trzeba kontynuować dalej. Bo teraz dopiero to widzę, że ta praca, którą objeździłam wszystkie gminy z powiatu Jasło, to wyszło na dobre. Bo nawet jak jestem na dożynkach centralnych w Częstochowej, to uwielbiają od samego prezydenta i minister i wszyscy koła gospodyń. Wszędzie teraz są na pierwszym, jak się to mówi, pierwsze skrzypce, mówiąc starodawnym, powiedzeniem grają koła gospodyń, bo te wszystkie wieńce, czy tam imprezy takie, pokazy jakieś tam regionalnych dań, no to wszystko jest organizowane przez te koła gospodyń.
1: Działalność kół gospodyń obejmuje podtrzymywanie tradycji oraz organizowanie życia kulturalnego wielu miejscowości.
0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Muzyka i głos AI.

0: Klawiaturo za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

My jeszcze do lokalnego sportu i do tego, co działo się w weekend. STS Sanok wygrał tercję. Tutaj to trzeba już mówić o sukcesach związanych z tym, że udało się wygrać jakąś tercję. Wczoraj w Krakowie z miejscową Krakowią 3-2 ostatecznie porażka, ale trzecia tercja to było 2-1 dla STS-u Sanok. To może być ciężki sezon, kolejny już z rzędu. Może umówmy się, że następnym razem o wyniku STS-u powiem, gdy wygra. Chociaż obawiam się, że w takim przypadku w tym sezonie za dużo już o sanockim hokeju nie powiem.

Trend Radio, przenosimy się 30 lat do tyłu, do 5 października 1996 roku, wtedy na szczycie amerykańska grupa Deep Blue Something. No i przed nami jeden z tych utworów, które zna każdy, ale zapytany tak znienacka, kto to śpiewał? Oasis? Coś takiego? Nie mam pojęcia. No właśnie, bo Deep Blue Something to zdecydowanie zespół jednego przeboju, ale za to jakiego. Ja wiem, że godzina tak już późno popołudniowa, prawie 16, ale udajmy się na śniadanie. Na śniadanie do Tiffany'ego. To było największym światowym hitem równo 30 lat temu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzut dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec, w ramach sezonu dyniowego, zajrzymy do Poznania. Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in.

0: kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
1: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
0: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
2: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, no, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
0: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą od 4 stopni w Sanoku i Krośnie, przez 5 w Jaśle, do 6, nawet 7 w Tarnowie. Jutro w trakcie dnia 22 w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 23 w Tarnowie. Trochę słońca, trochę chmur, będzie się to zmieniać, ale bez opadów deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29.

0: Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10. Reklama.
1: Popołudnie w Trendy Radio, jesteśmy po 16. W tej godzinie oczywiście kolejne oferty zatrudnienia, czyli giełda pracy w Trendy Radio. No i też mnóstwo muzyki. Teraz Milky NC i Walk on Water.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 2 października 2026 roku. Barber.

wyjątkowy z uli Sprowa. Młodszy pracownik obsługi warsztatu gastronomicznego Krosno. Monter rurociągu ze znajomością rysunku izometrycznego i jedlicze. Operator betoniarni Pustyny. Operator koparki Krosno. Osoba prowadząca asystuje

jednego jedlicze. Pomocnik montera tras kablowych Suli Sprowa. Pracownik biurowy Staż i Skrzynia. Pracownik do spraw utrzymania ruchu Suli Sprowa. Pracownik fizyczny Krosno. Pracownik ochrony jedlicze. Pracownik ogólnobudowlany Krosno. Pracownik, pracownica restauracji McDonald's Krosno. Robotnik budowlany Suli Sprowa. Robotnik budowlany Rymanów. Spawacz Suli Sprowa. Spawacz TIK jedlicze. Specjalista do spraw wynagrodzeń Teodorówka. Spedytor Staż Miejsce Piastowe. Sprzedawca kasy, osoba wykonująca pracę jako

0: Łukasz Rymanów. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
4: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
5: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem przedstawiamy jedną z największych mistyfikacji w historii muzyki pop, czyli duetem Milli Vanilli. Jakiej mistyfikacji? Za wszystkim stał producent, niemiecki producent Frank Farian. Szczegóły wielkiego skandalu, który skończył się odebraniem nagród Grammy, na pewno w tym tygodniu sobie przybliżymy. Teraz dowód na to, że Frank Farian to był po prostu łebski gość. Dlaczego? Bo to on odpowiadał za sukcesy takich zespołów jak Bonnie M, La Bouche, czy właśnie później Milli Vanilli. I to on stoi za takimi hitami jak na przykład Ma Baker. Oczywiście najbardziej znany w wykonaniu Bonnie M, ale w przypadku Milli Vanilli też się to na krążku pojawiło.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Krosno-Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna – Wodrzykoniu. Na odcinku o długości około 600 metrów powstało utwardzone pobocze, a jezdnia została poszerzona do 5,5 metra. Inwestycja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych. W ramach zadania wykonano m.in. roboty ziemne, poszerzenie jezdni, utwardzone pobocze oddzielone od jezdni krawężnikiem, remont odwodnienia oraz utwardzenie zjazdów. Przebudowany odcinek zyskał tym samym bardziej funkcjonalną i bezpieczną infrastrukturę, z której korzystają zarówno piesi, jak i kierowcy. Wartość inwestycji wyniosła ponad 986 tysięcy złotych. Gmina Wojaszówka przeznaczyła na jej realizację ponad 280 tysięcy. Natomiast pozostała część środków pochodziła z budżetu powiatu. Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo- i jednorodzinnych to każdego roku okres zwiększonej liczby interwencji strażaków w domach i mieszkaniach, czyli tam, gdzie teoretycznie powinniśmy się czuć najbezpieczniej. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Przypominamy, co zrobić, aby być w domach bezpiecznym, aby ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla i przed pożarem. Dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa rekomendujemy instalację czujki czadu, która wykryje tlenek węgla stanowiący zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Pamiętajmy, czad jest gazem bez smaku, bez zapachu i bez koloru. Nie jesteśmy w stanie go wykryć. Jest bardzo, bardzo toksyczny. Tylko czujka czadu może go wykryć i uratować nam i naszym bliskim życie. Kolejnym dużym zagrożeniem w sezonie grzewczym są pożary. Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. Urządzenia te nie zapobiegną powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować mieszkańców o obecności ognia.
1: W momencie, gdy wybucha pożar, szybkość reakcji może być kluczowa dla uratowania życia.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Do 18 października na terenie gminy Dębica prowadzone będą zaplanowane ćwiczenia szkoleniowe 331 Kompanii Lekkiej Piechoty 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy. W działaniach uczestniczyć będzie około 70 żołnierzy. Ćwiczenia obejmą wybrane tereny leśne, otwarte oraz infrastrukturę na terenie gminy. Szczególnie działania zaplanowano w następujących rejonach: Zawada Głobikowa, Braciejowa, Gębiczyna i Stasiówka. 7 października prowadzone będą działania szkoleniowe, natomiast Brzeźnica, Pustków, Pustków Osiedle i Kochanówka oraz Lasy Paszczyńskie 8 października, gdzie zaplanowano działania związane m.in. z rozpoznaniem i zabezpieczeniem infrastruktury mostowej oraz ćwiczenia taktyczne. W pierwszym etapie ćwiczeń do 11 października działania będą prowadzone zasadniczo bez użycia amunicji i środków pozoracji pola walki. W drugim etapie od 12 do 18 października w wyznaczonych rejonach możliwe będzie wykorzystanie środków dymnych i hukowych. Ćwiczenia będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowych i porządkowych. Około 250 zawodników stanęło na starcie Gorlickiego Biegu Naftowego, który został rozegrany w niedzielę. Uczestnicy mogli zmierzyć się z dystansami 4 km, 10 km oraz 4-kilometrowym marszem Nordic Walking. Dłuższy bieg wystartował w Owczarach, a krótsze wyścigi w miejscowości Siary. Meta znajdowała się na terenie Gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, mówi Adam Rachwał, organizator biegu.
4: Najważniejsze to, żeby aktywować mieszkańców powiatu gorlickiego, a że mamy tutaj na tej ziemi, przebywał Ignacy Łukasiewicz, stąd ta nazwa, bieg naftowy, i to już 24. To już cykliczna impreza tutaj w Gorlicach, gdzie, jak się okazało dzisiaj, to nie tylko mieszkańcy Gorlic czy powiatu gorlickiego, ale też i mieszkańcy województwa i naszego małopolskiego, ale i podkarpackiego, bo był Rzeszów, było Krosno, było Jedlicze, był Nowy Sącz, była Limanowa, był Tarnów, był ktoś z Krakowa, więc coraz więcej osób przyjeżdża tutaj do nas, do Gorlic. Zataczamy coraz większe koło, mam nadzieję, że też dzięki Radiu Trendy sporo osób słyszało tą zapowiedź, więc też przyjechało na nasz bieg w Gorlicach.
1: Imprezę wsparły lokalne samorządy, dla których jest to promocja walorów turystycznych regionu, zaznaczył wicestarosta gorlicki Marcin Krzemiński.
5: Tak, to już 24 edycja, za chwilę w przyszłym roku jubileuszowa, 25. Cieszymy się, że powiat gorlicki może wesprzeć organizację tego wspaniałego wydarzenia, które nie tylko jest imprezą stricte sportową, ale również promuje wspaniałe krajobrazy i piękno Beskidu Niskiego i powiatu gorlickiego. Tak, jedna z siar, druga z owczar, także tutaj dla każdego coś miłego. Minimaraton rodzinny, 4,2 km oraz już dla wyczynowców 10 km.
1: A jak trasę oceniają zawodnicy? O to zapytał nasz reporter.
6: Bardzo fajnie, bardzo super pogoda, super trasa. No wszystko, wszystko bardzo fajnie. Cała organizacja super.
7: Karol Galas, dystans 10 km, czas 35 minut 40 sekund.
8: I miejsce?
7: Pierwsze. Biegało się bardzo fajnie, fajna pogoda, także trasa też przyjemna, bo duża część trasy była z górki, więc po prostu to był szybki bieg, także bardzo fajnie.
1: Bieg naftowy odbył się po raz 24.
0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: Dzisiaj o 20:45 kolejny mecz najlepszej piłkarskiej reprezentacji na świecie. Tak możemy mówić do tej 20:45 o polskiej reprezentacji, no bo zgnietliśmy Rumunię 6-0 w piątek, nie? Dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Ja mam tylko takie pytanie do Bośniaków. A moglibyście od pierwszej minuty grać już w dziesiątkę?
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: One United Nation. I say every little thing I own.

0: gra Trend Radio. Sportowe podsumowanie weekendu w Trend Radio.
1: Sportowe wieści z regionu przygotował i przedstawił Łukasz Michnal. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Resowia Rzeszów zremisowała 1-1 z Awią Świdnik w meczu rozegranym na Stadionie Miejskim przy ulicy Hetmańskiej. Goście od 39 minuty grali w 10-osobowym składzie, ale rzeszowianie nie zdołali wykorzystać przewagi. Awia w drugiej połowie doprowadziła do wyrównania. W niedzielnych spotkaniach czwartej ligi podkarpackiej nie zabrakło emocji. Sokół Sieniawa zremisował z Czarnymi 1910 Jasło. Górnik Strachocina pokonał Radomyślankę, Radomyśl Wielki, a Stal 2 Rzeszów wygrała z Izolatorem Bogu Chwała. Drużyna KS Wiki Sanognowym liderem klasy okręgowej. W meczu 9. kolejki rozgrywek krośnieńskiej okręgówki zespół Wiki Sanok wygrał na własnym terenie z LKS Iwonka Iwonicz 3-2. Podopieczni trenera Jakuba Gruszeckiego odnieśli 8. zwycięstwo w sezonie. Jako jedyna ekipa w lidze nadal pozostają niepokonani i wskoczyli na fotel lidera tabeli. W przyszłym tygodniu drużynę Wiki czeka wyjazdowy mecz na szczycie z Zarszynem, zaś Iwonicz w starciu Beniaminków powalczy na własnym terenie z Kołaczycami. Podsumowując miniony weekend na krośnieńskich boiskach okręgówki, kapitalny mecz Dukli w hicie 9. kolejki. Trzecia w tabeli Przełęcz Dukla wygrała na wyjeździe z liderującym zespołem LKS Zarszyn 7-0. W pierwszej połowie dubletem dla gości popisał się Grzegorz Wołczański. Po zmianie stron Dukla nie zwalniała tempa i strzeliła rywalowi kolejne gole. Hat-trickiem popisał się Krystian Frączek, a na listę strzelców pisali się także bracia Konrad Weiss i Karol Weiss. Fabian Farbaniec po raz drugi w sezonie zdobył 5 bramek. 26-letni napastnik drużyny LKS Jasiołka Jaśliska popisał się 5 trafieniami w wygranym 11-2 wyjazdowym spotkaniu z Kombornią. 4 gole zdobył Sylwester Lorenz, a na dorobek bramkowy gości uzupełnił dublet kapitana Sławomira Farbańca. Skoro mówimy już o kapitalnej dyspozycji strzelców w lokalnych ligach, Bartłomiej Gołąb zdobył 4 gole dla LKS Brzezówka w wysoko wygranym spotkaniu z Pasją Krosno. 26-letni były napastnik LKS Moderówka, ZKS Nafta Spas Jedlicze czy Haczowia Haczów od początku sezonu znajduje się w doskonałej dyspozycji strzeleckiej. W meczu minionej serii gier 4-krotnie zapisał się na liście strzelców. Ekipa z Brzezówki wygrała na wyjeździe z Pasją Krosno 9-1, która od 53 minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce Mateusza Józefczyka. Czas na zmianę dyscypliny. Miasto Szkła Krosno pokonało na wyjeździe Wegrę Politechnikę Opolską 97-89 w meczu pierwszej ligi koszykarzy. Krośnianie przegrywali po pierwszej kwarcie, jednak kolejne dwie odsłony zdecydowanie należały do gości. Zaglądamy do Sanoka. STS Sokół Sanok przegrał na wyjeździe z Krakowią 2-3 w meczu Tauron Hokej Ligi. Bramki dla Sanoczan zdobyli Radosław Sawicki i Iwan Sysak. Po tym spotkaniu Sokół pozostaje na 9. miejscu w tabeli. Ekstraklasowi szczypiorniści Handball Stali Mielec przegrali na wyjeździe z Netland MKS Kalisz 21-28. Mielczanie dobrze rozpoczęli spotkanie i do przerwy prowadzili 14-12. W pierwszej lidze kobiet JKS Jarosław pokonał natomiast SPR Handball Rzeszów 32-25.
2: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.

Za moment 17 to oczywiście oznacza ekspres informacyjny. W Trendy Radio mamy dla Was świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. My słyszymy się jutro. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzut dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec w ramach sezonu dyniowego zajrzymy do Poznania. Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. z prowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad obcymi.

0: Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
1: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
0: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
2: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
0: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
3: Spójrzmy jeszcze na prognozę pogody. 8 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski już tej nocy. Zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Mimo tego jutro bardzo ciepło, bo no może z tym bardzo przesadziłam. Chociaż chyba nie, bo do słońca tak. 23 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa ciepła, 23 stopnie, w czwartek również, bo 22, z tym, że synoptycy przewidują również opady deszczu, na które tak czekamy. 10 w nocy.
4: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
8: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
2: Dzień dobry, witajcie moi drodzy po godzinie 17. No, 17 ma to do siebie, że wielkie hity wracają na zamówienie. Dokładnie tak jak po godzinie 12, prawda?
3: Tak jest, to granie na żądanie.
2: Dzisiaj po godzinie 12 napisał do ciebie Antek, który, no, chciał piosenkę, która była nieosiągalna dla nas, jakaś chińska, ale moi drodzy, staramy się to nagranie zdobyć. Nigdzie nawet na platformach streamingowych tego nie ma.
3: Oj, panie ciężko,
2: Antoni. No, czasami są takie wyjątkowe propozycje, których nijak nie można znaleźć.
3: Ale może się postaramy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Teraz dla Izy coś zagramy wyjątkowego. O, i teraz numer, który chyba In the Shadows. Dawno nie było tego przeboju. The Rasmus. To są hity, których oczywiście też często i warto szukać na naszej antenie.

0: Weekend Radio.
1: Stevie B. I Because I Love You. Taka dedykacja miłosna będzie teraz. Tadeusz, dla ciebie od żony, no bo macie już 25 lat.
2: No, rocznica, moi drodzy, pięknie.
1: Tak, a ty masz jakąś rocznicę 25-letnią?
2: No nie mam, nie mam.
1: Jak nie masz? Masz. Twojej znajomości cały czas wyskakują na Facebooku znajomości.
2: Wtedy Facebooka nie było.
1: Nie było?
2: No, tak jesteś, Marcinie.
1: No. Muszę to przeliczyć. Nie było.
2: No, z matematyki miałeś ile? Pałę.

0: To jest program, gdzie gramy wyjątkowo gorące i serdeczne hity. No i teraz taki jeden z ważniejszych hitów Kordiana pojawi się na naszej antenie. No to może teraz...
1: Hulaj dusza,
0: tak, niech będzie. A gorąca i serdeczna dedykacja dla Urszuli. Pozdrowienia przesyła Romek z Jasła, te gorące i serdeczne.
1: Ulala, pozdrawiamy też.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę w wieku 86 lat odszedł Jan Chmura, nauczyciel, działacz społeczny i były wójt gminy Brzostek. Jako nauczyciel historii szczególną uwagę przykładał do wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i znajomości prawdziwej historii. Za swoją działalność został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. W 1990 roku rozpoczął ważny etap swojej działalności samorządowej. Funkcję wójta gminy pełnił przez dwie kolejne kadencje, będąc jednocześnie przewodniczącym zarządu gminy. Był jednym z samorządowców, którzy współtworzyli lokalny samorząd w pierwszych latach jego odrodzenia po przemianach 1989 roku. Był m.in. delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnowskiego oraz radnym Rady Powiatu Dębickiego. Szczególnie silnie związany był ze swoją rodzinną Grudną Górną, której przez wiele lat służył również jako sołtys.
2: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: W Generatorze Nauki Gen w Jaśle odbyło się kluczowe spotkanie przedstawicieli 35 samorządów z województwa podkarpackiego i małopolskiego zrzeszonych wokół porozumienia terytorialnego do Rzeczy Wisłoki. Wydarzenie to stanowi kolejny kamień milowy na drodze do uruchomienia ogromnych środków finansowych przeznaczonych na kluczowe inwestycje zintegrowane w regionie, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3: Dziękujemy za tą możliwość jako Wody Polskie, że mogliśmy porozumienie podpisać z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego zrzeszonymi w Związek Gmin do Rzecza Wisłoki. To jest ważne otwarcie dla gospodarki wodnej, bo przypomnę, że w czasach, kiedy mamy coraz większy problem z suszą, właściwie przechodzimy od zarządzania nadmiarem wody do zarządzania niedoborem wody i tego nie zrobimy sami. Musimy to jako Wody Polskie robić z jednostkami samorządu terytorialnego i w układzie zlewniowym. A właśnie Związek w takim układzie działa. Chcemy razem realizować projekty, które będą retencjonowały wodę. Chcemy wspomagać projekty, które pozwolą zachować zdolności dla poboru wody dla mieszkańców oraz wykorzystywać te tereny, które są terenami de facto zalewowymi, jako tereny rekreacyjne. My jako Wody Polskie tym dysponujemy, a gminy mogą z tego po prostu skorzystać.
1: Główne obszary, które zyskają finansowanie dzięki uzgodnieniom podjętym w Genie, obejmują przede wszystkim zieloną transformację, czyli rozbudowę infrastruktury OZE w budynkach publicznych i prywatnych oraz poprawę efektywności energetycznej, mówi Adam Kostrząb, przewodniczący zarządu.
4: To porozumienie ma przede wszystkim charakter intencyjny, ale jest bardzo ważne z perspektywy przynajmniej trzech dużych samorządów, czyli całego powiatu jasielskiego, całego powiatu dębickiego i całego powiatu dębickiego, gdyż w szczególności oczywiście tych dwóch pierwszych, ale punktem wyjścia do zawarcia porozumienia były nasze postulaty, które są sformułowane w strategii rozwoju do Rzecza Wisłoki. One określają szereg różnych działań, które mają za zadanie przeciwdziałać pozytywnym albo negatywnym skutkom zmian klimatu, problemów z wodą, z którymi się wszyscy borykamy.
1: Środki zostaną przeznaczone także na gospodarkę wodno-ściekową związaną z ochroną czystości rzek do Rzecza Wisłoki, modernizacją oczyszczalni oraz budową systemów retencji wód w obliczu zmian klimatycznych. Strażnicy graniczni z przejścia w Medyce udaremnili próbę wywozu na Ukrainę podzespołów pochodzących z 6 skradzionych motocykli. Do zdarzenia doszło 1 października podczas odprawy podróżnych wyjeżdżających z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne w Medyce. Do odprawy zgłosił się 34-letni obywatel Ukrainy kierujący busem, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
5: W trakcie kontroli przestrzeni ładunkowej pojazdu wypełnionego po brzegi pudłami i bagażami funkcjonariuszka Straży Granicznej realizująca zadania wraz z psem służbowym zwróciła uwagę na zawinięte w folię części motocyklowe. Po rozpakowaniu bagaży okazało się, że ukryto tam również 2 niemal kompletne motocykle. W wyniku szczegółowej weryfikacji ustalono, że przewożone podzespoły pochodzą z 6 motocykli różnych marek. Ich kradzież została zgłoszona na terytorium Niemiec w jednym przypadku zaledwie miesiąc wcześniej.
1: Kierowca oraz odzyskane części o szacunkowej wartości około 250 tysięcy złotych zostały zatrzymane. Sprawa zostanie przekazana policji w celu prowadzenia dalszych czynności. Mieszkańcy Starej Wsi w gminie Brzozów mogą już korzystać z nowo przebudowanej drogi na tak zwanej Szubówce. Inwestycja o wartości blisko 260 tysięcy złotych objęła modernizację prawie 400-metrowego odcinka, gdzie dotychczasową nawierzchnię żwirową zastąpił nowy beton asfaltowy. W ramach prac drogowcy wykonali solidną podbudowę z kruszywa, ułożyli asfalt o szerokości ponad 2,5 metra, a także zabezpieczyli pobocza i umocnili rowy, dbając o odpowiednie odwodnienie terenu. Zadanie zostało sfinansowane wspólnie ze środków Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy Brzozów.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
6: Reklama. Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
7: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama.
10: Granie na żądanie.
2: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
11: Ulala, tak jeszcze zerkam w pozdrowienia, patrzę. No i nasz rezydent Marcin Rogala, którego też oczywiście pozdrawiam, podesłał taki hicior, no idealny jak na poniedziałek, idealny na rozbudzenie. No i chyba lepiej być nie może. Jeszcze brakuje tylko kocyka i herbatki w ławkę. Talla Fragman i Toka Miracle. No, to są dopiero piękne lata muzyki trance i dance. No właśnie, play.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Meldujemy się oczywiście na pokładzie, bo już teraz zapraszam na tak naprawdę piątkowe podsumowanie programu Trendy Lista. Co tam znalazło się w propozycjach i w wylocie już teraz i przy okazji zapraszam po 19 na kolejne notowanie. Heart to Heart i Two Colors. Po raz ostatni, no żegnamy się niestety w trybie trochę powiedziałabym, że pop disco, dlatego, że no, tych głosów już było tak naprawdę kapkę, no i musieliście się pozbyć. Natomiast w propozycjach Liwka, poza to był nic, mega romantyczny kawałek, kto się utożsamia też może śmiało pisać i Duke Dumont, ej, no, game. Duke Dumont, no, typowa popowa piosenka, no jestem ciekawa, jak zareagujecie na Liwkę, która teraz jest top of the top, jeżeli chodzi o virale na TikToku. Piąteczka, Oscar Sims i Bez końca, tu piękny, naprawdę awans. No Oscar Sims czaruje swoim głosem, wszystkich chyba. Na czwartym Armin van Buuren, Sasha i Everlasting, ten utwór możecie też usłyszeć poza programem, co też mnie oczywiście cieszy. Benny Benassi, Every Single Day na podium w trzylokatowym awansie. Na drugim D.O.D. Careful z miejsca pierwszego. No i waszym numerem jeden jest Juicy Just a Little z Sam Harper na ficie. Dobra, ja już dłużej czasu nie zajmuję. Trzymajcie się i słyszymy się tak naprawdę no za ponad godzinę. Zostańcie.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, przekazujecie teraz gorące i serdeczne pozdrowienia, a konkretnie Dominik przekazuje pozdrowienia prosto z Sanoka do swojej ukochanej. Proszę, na imię ma Sylwia, na nazwisko, to nie wiem, nazwisko też będziemy mówić.
2: Może nie czytaj, nie czytaj, właśnie, bo nie wiadomo, czy sobie państwo życzą.
1: Życzą, no ale wszystkiego co najlepsze. Całusek wyjątkowy, taki wyjątkowy, no może ty zrobisz, że tak powiem, jaki. No na śladu jakiegoś całusa. O, dobra, taki szybciutki. No i piosenka też się ma pojawić. Też wyjątkowa piosenka, bo pojawia się teraz Natalia Lesz. Kawałek to
2: Kurczę, dawno nie było.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: DJ i producent muzyczny. Człowiek orkiestra, który zawsze znajduje swoje miejsce u nas na antenie. Zdecydowanie mowa teraz o, no właśnie, DJ-u Bobo. A DJ Bobo koncertuje również w Polsce. Warto, naprawdę warto, słuchajcie, pojawić się na jego koncertach, bo są po prostu wyjątkowe. Kto był, ten wie. I teraz został taki zamówiony fajny przebój. Let the dream come true.
2: O, zagramy, no to spełniajcie swoje marzenia. Not a-

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Tu Trendy Radio. U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To trendy, hity wszechczasów.

0: trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Jutro o kilka groszy znów drożej. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Egzamin na kartę rowerową wcześniej niż obecnie to plany resortu infrastruktury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Bartosz Kąciołka.
3: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
4: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
3: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
2: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Wśród nich wielospecjalistyczny szpital Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem. Placówka w ubiegłym roku wygenerowała 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wlicza zastępca dyrektora do spraw finansowych w szpitalu Joanna Brzęk.
5: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwany zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
2: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być rozważane obecnie przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
6: Agresja jest coraz większa,
2: mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiąc.
2: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka na kwarantannej. Obserwację medyczną skierowano około 200 osób, które miały kontakty ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. Będą nowe zasady ruchu rowerowego dzieci i uzyskiwania karty rowerowej. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z obecnych 10 lat do 9. Obniżony będzie także wymagany wiek, do którego wymagane jest posiadanie karty rowerowej z 18 do 14 lat. To są propozycje reformy, nie wiadomo jeszcze kiedy przepisy wejdą w życie.

0: i Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
1: Wiadomo, że najświeższe wspomnienie to efektowna wygrana nad Rumunią. Słuchając bramkarza Marcina Bułki, można mieć nawet wrażenie, że to piątkowe 6-0 wymazało z pamięci poprzedni mecz z Bośnią i Hercegowiną.
2: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny.
1: Ale nie był to raz i wcale nie graliśmy dobrze, to dwa. Już wtedy pojawiły się przecież wątpliwości co do przyszłości kadry pod wodzą Jana Urbana. Ten wie, że po meczu z Rumunią tematu na razie nie ma.
3: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju.
1: A ten spokój może się dziś skończyć, bo mecz z Bośnią ma duże znaczenie. Porażka raczej przekreśli nasze szanse na wygranie grupy i awans do dywizji A.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na jutro sztafecie mieszanej elity kolarskich Mistrzostw Europy w Lublianie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas, poinformował Polski Związek Kolarski. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy zastąpi w sztafecie Nadia Hartmann. Ostatniego dnia mistrzostw, w środę, w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet, Polskę będzie z kolei reprezentowała tylko Dominika Włodarczyk. W sobotę Niewiadoma Fini zajęła 6. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. Polkę z walki o medal wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą.

0: To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 8 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, ciśnienie na poziomie 1023 hektopaskali, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro również ciepło i słonecznie, 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa także ciepła, 23 stopnie, w czwartek również, z tym, że możemy spodziewać się opadów deszczu.
1: Reklama.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
13: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
12: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
13: 795 216 523.
12: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Wyślij SMS pod numer 7148.
14: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
15: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
14: Po 17.
16: A my jesteśmy po 18. Już godzina.

Za nami, godzina przed nami i piękny numer pojawia się oczywiście w ramach pozdrowień, w ramach dedykacji. Dla Grześka i wszystkich chłopaków z czarnej, od czarnej roboty, których szef od poniedziałku rzuca na najgorsze roboty, Alan Walker ma pojawić się na naszej antenie. Me, Myself and the Light, tak zagramy właśnie teraz. Kaskada, Ready for Love, Danny Rush. A, Summer Remix. To moja muzyka, dedykacja dla wszystkich słuchaczy i super ekipy Trendy. DJ Adam gorąco i serdecznie pozdrawiam. Najlepsze życzenia dla Małgosi Krzanowskiej z Lichwina w 51. urodziny, spełnienia marzeń, szczęścia, wszystkiego, czego sobie życzysz, tak? Przesyła mąż Paweł, prosząc o piosenkę 7 czerwonych róż na antenie Trendy Radia. Ma pojawić się, no właśnie, grupa Baciary. I kolejny SMS. Wszystkiego najlepszego dla Grzesia z Kamienicy Górnej z okazji urodzin od kolegów z pracy. Zielone włoskie orzechy Magic Bandu. Ciepła dedykacja dla Wiolki, Justyny i Angeliki. Pozdrowienia przysyła Ryszard z Krosna i jeszcze dla Wioli z Sanoka. Gorąca i serdeczna dedykacja od Marcina. A już teraz, jak słyszycie, takie wyjątkowe dźwięki należące do Alan Walker. I gramy ten wyjątkowy hit zamówiony. Me, Myself and Night.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Jak przystało na fajne, wyjątkowe brzmienia naszych rezydentów, proszę bardzo, Adam prezentuje jeden z fajniejszych hitów Kaskady, aczkolwiek nie tak bardzo znany. I oczywiście my prezentujemy te hity, które pojawiają się pod numerem SMS-owym, a numer SMS-owy podajemy w zasadzie co chwila, albo co jakiś czas. 7148 trendy. Co macie do przekazania, przelewacie SMS na SMS, no i oczywiście wysyłacie do Trendy Radia. A my prezentujemy te wyjątkowe hity i wasze miłe słowa, wasze pozdrowienia, wasze dedykacje, wszystko co najlepsze. Gramy kwadrans po 18, to prywatka z Trendy.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Kontynuujemy oczywiście gorące i serdeczne. Ciepłe i miłe pozdrowienia teraz dla Franiusia. Serdeczne pozdrowienia od Sabinki. Pozdrowienia prosto z Baryczy. No i oczywiście dedykacja muzyczna. Miraż i Oko. Oczy Kea. No właśnie tak zagramy teraz. To tak spoglądam, słuchajcie, kawałek bardzo świeży. 11 dni temu powstał, a teraz już na naszej antenie. Premiera była w tamtym tygodniu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają zaawansowane prace przy modernizacji linii kolejowej nr 108 na odcinku z Jasła do Zagórza, w ramach których w rejonie ulicy Żniwnej powstanie nowy przystanek Jasło-Sobniów. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnych, oświetlonych peronów z udogodnieniami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła. Cała modernizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku z Jasła do Zagórza to inwestycja, która będzie kosztować około 1,77 miliarda złotych.
2: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marcina Kromera w Gorlicach znalazło się w gronie 7 szkół z całej Polski wybranych do pilotażowej edycji programu szkół partnerskich Polsa Polskiej Agencji Kosmicznej. To kolejne ważne wyróżnienie dla liceum, które od lat rozwija zainteresowania uczniów astronomią, naukami ścisłymi i technologiami kosmicznymi. Oceny zgłoszeń dokonała komisja złożona z pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej oraz członków Rady Studentów przy prezesie Polsa. Program Szkół Partnerskich Polsa ma służyć długofalowej współpracy agencji ze szkołami zainteresowanymi edukacją kosmiczną. Jego uczestnicy będą mogli korzystać m.in. z webinariów, spotkań z ekspertami oraz edukacyjnych wyzwań związanych z sektorem kosmicznym. Jednym z ważnych elementów programu będą również organizowane wspólnie kosmiczne dni, łączące spotkania popularno-naukowe, zajęcia prowadzone przez ekspertów Polsa oraz aktywności przygotowane przez samą szkołę. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Krosno-Głębokie Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w Odrzykoniu. Na odcinku o długości około 600 metrów powstało utwardzone pobocze, a jezdnia została poszerzona do 5,5 metra. Inwestycja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych. W ramach zadania wykonano m.in. roboty ziemne, poszerzenie jezdni, utwardzone pobocze oddzielone od jezdni krawężnikiem, remont odwodnienia oraz utwardzenie zjazdów. Przebudowany odcinek zyskał tym samym bardziej funkcjonalną i bezpieczną infrastrukturę, z której korzystają zarówno piesi, jak i kierowcy. Wartość inwestycji wyniosła ponad 986 tysięcy złotych. Gmina Wojaszówka przeznaczyła na jej realizację ponad 280 tysięcy. Natomiast pozostała część środków pochodziła z budżetu powiatu. Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo- i jednorodzinnych to każdego roku okres zwiększonej liczby interwencji strażaków w domach i mieszkaniach, czyli tam, gdzie teoretycznie powinniśmy się czuć najbezpieczniej. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
3: Przypominamy, co zrobić, aby być w domach bezpiecznym, aby ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla i przed pożarem. Dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa rekomendujemy instalację czujki czadu, która wykryje tlenek węgla stanowiący zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Pamiętajmy, czad jest gazem bez smaku, bez zapachu i bez koloru. Nie jesteśmy w stanie go wykryć. Jest bardzo, bardzo toksyczny. Tylko czujka czadu może go wykryć i uratować nam i naszym bliskim życie. Kolejnym dużym zagrożeniem w sezonie grzewczym są pożary. Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. Urządzenia te nie zapobiegną powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować mieszkańców o obecności ognia.
1: W momencie, gdy wybucha pożar, szybkość reakcji może być kluczowa dla uratowania życia.
4: Reklama.
5: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
6: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
9: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
10: 795 216 523.
9: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
11: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
12: Po 17. Po 17.

Tak, moi drodzy, moc i oczywiście wielkie hity na antenie Trend Radia w graniu na żądanie, a u nas oczywiście The Bronx. Wet Like the Rain, kawałek bardzo znany z lat 90. Końcówki już? Nie, to środek. I oczywiście kolejne miłe słowa dla Oli z okazji urodzin. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Klaudiusz i zamawia kawałek. Ten saksofon to André. Oczywiście, że tak. Jego chyba najnowsza produkcja. Tak blisko, kochanie. Gramy największe hity tylko dla was. To granie na żądanie, to Trendy Radio.

Przeboje wyjątkowe, moi drodzy, to granie na żądanie i pozdrawiamy wszystkich, którzy, no właśnie, piszą do nas, że stoją na przykład w korku. Proszę o piosenkę Farming zespołu Stregits i oczywiście stoję w korku i tak słucham waszego radia. Pozdrawiam wszystkich kierowców i trendy. Dziękujemy serdecznie. No i jak najszybciej skończenia tego korka życzymy od naszej strony. Kolejne gorące pozdrowienia. Grommy, What you? Pozdrowienia dla całego Trendy Radia. Przesyła Justyna z Zagórza. Justynka, również ciebie pozdrawiamy. Kawałek? No pewnie, że zagramy.

To już oczywiście ikona Eurodance'u, ikona lat 90. muzyki rozrywkowej, czyli DJ Bobo. I to jest serdeczna i ciepła dedykacja dla, no właśnie, Sandra, dla ciebie. Miła dedykacja od Piotrusia z Jasła. Pozdrowienia trafiają do Gorlic, a my prezentujemy

Przeboje wyjątkowe na antenie Trend Radia. Za 3 minuty godzina 19, a u nas oczywiście wielki hitów ciąg dalszy. Teraz dla Milenki serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrowienia, no to właśnie Cordial Everyday.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Budzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
3: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
2: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
1: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martynas Katelynas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
4: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost: tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
5: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
4: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
1: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez Przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
6: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
1: Kampania Dzieciństwo bez Przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w

0: dwóch. Byłam wściekła. Moim zdaniem nie grałam tak źle w tym pierwszym secie, ale popełniłam kilka błędów i go przegrałam. W połowie drugiego seta w końcu udało mi się rozgryźć co i jak na korcie i z tego jestem zadowolona. O ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z dziesiątką Amerykanką Iwą Jović.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Maciej Janowski otrzymał stałą dziką kartę na przyszłoroczny różlowy cykl Grand Prix, poinformowali organizatorzy Mistrzostw Świata. Oznacza to jego powrót do tej rywalizacji po 3 latach. Janowski był pełnoprawnym uczestnikiem indywidualnych Mistrzostw Świata w latach 2015-2023. W tym okresie 4 razy w klasyfikacji generalnej zajął 4. miejsce, a w 2022 roku sięgnął po brązowy medal. Przyznanie mu dzikiej karty oznacza, że w cyklu Grand Prix będzie się ścigać 4 Polaków. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrz globu Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
2: Zapraszam Was na prognozę pogody na antenie Trendy Radia. 8 stopni tej nocy, jutro już cieplej, bo 23 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa także słoneczna, 23 na plusie, w nocy spadnie do 8.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztukach. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
10: Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101,9, 95, 95, 2.
3: A teraz kolejna godzina hitów.
11: Tak, moi drodzy, wracamy. 7 minut po godzinie 19 u nas na antenie Trend Radio. Oczywiście program Prywatka z Trend Radiem, a też gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje. Teraz z okolic Zagórza gorące i serdeczne dla Violi, Justyny i Medy. Dokładnie tak jest napisane. I prośba o Eye of the Tiger. A dedykacja też od Agnieszki, która wróciła z wakacji dopiero i nadrabia trochę. Propo

A teraz, moi drodzy, kolejny wielki przebój, ballada, taki hit, słuchajcie, do tańca, nawet pierwszego. Tak, dla męża Łukasza od kochanej żony Justynki, kocham cię, kochanie. Taki dopisek widnieje w tym SMS-ie. Prawda, że uroczo? 13 po 19 to grali na żądanie i takie przeboje. I takie piękne pozdrowienia.

0: stary dobry hit, moi drodzy, od Agnieszki. Pozdrawiam bardzo gorąco. My również pozdrawiamy Samok. No i oczywiście This is the way i Type na antenie Trend Radia. A przed nami kolejny odcinek programu Trendylista. Ja dziękuję, miłego popołudnia życzę i oczywiście miłego całego tygodnia, bo mamy, spoglądam na kalendarz, piąty, ale poniedziałek.
1: Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
2: Halo, halo, poniedziałkowicze. Wyspani? No o tej godzinie to pewnie tak, no chyba, że ktoś dopiero pracę zaczyna. Pozdrawiam trzecią zmianę. To trochę się rozruszamy, ponieważ no mam super hiciory w programie Trendy Lista. No a że startujemy, no to czas na wylot. Notion, you know, już teraz tak na dobrą i szybką rozgrzewkę.
3: Wyloty.
4: W dół.

0: Po wylocie czas na propozycję pierwszą. Powraca do nas jak bumerang Moti, Don't Let Go. No zobaczymy, co to będzie. Chociaż, no przyznam wam się szczerze, że już zdążyłam odsłuchać tej propozycji. No i ja jestem na tak, ale ja zawsze jestem na tak. Co by to nie było, to każdy z tych hitów mega mi siedzi. No i zobaczymy, co to będzie dalej. Zaraz propozycja druga i przypomnę, jak możecie głosować.
1: Propozycje.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Ajajaj, propozycja druga też mocna, podesłana od naszego słuchacza Michała z Jasła, którego też serdecznie pozdrawiam. Michał twierdzi, że jest to jedna z lepszych piosenek, jakie ostatnio usłyszał. Michał, no to sprawdzamy cię. Topik, Carte Blanche, Lucky Ones. Już teraz w propozycji drugiej.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W czwartek, 8 października w Krośnie na ulicy Chopina zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Utrudnienia będą występować także na odcinku od budynku nr 45 do budynku nr 95. Kierowców prosi się o zachowanie ostrożności i stosowanie do oznakowania. Zmiana organizacji ruchu jest związana z prowadzonymi pracami w ramach zadania modernizacja odcinka drogi ulicy Chopina od skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego w stronę Krościenka Wyżnego. Gmina Jedlicze podpisała umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wsparcie realizacji zadania pod nazwą usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Jedlicze. Łączna kwota dotacji wynosi do 25 840 zł. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe będzie przeprowadzenie kolejnych działań służących poprawie stanu środowiska oraz bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach zadania zaplanowano usunięcie i unieszkodliwienie 38 ton odpadów zawierających azbest z terenu gminy Jedlicze. Jego realizacja potrwa do 31 października bieżącego roku.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Za nami 18. edycja festiwalu imienia księcia Michała Kleofasa Ogińskiego w Iwoniczu-Zdroju. Wydarzenie to od lat pełni funkcję mostu łączącego pokolenia, przypominając o bogatym dorobku muzycznym i historycznym wielkich polskich rodów ogińskich oraz załuskich. Festiwal stanowi bezpośredni hołd dla samego księcia Michała Kleofasa Ogińskiego, wybitnego kompozytora i dyplomaty, autora legendarnego poloneza Pożegnanie Ojczyzny, a także dla jego córki Amelii Załuskiej, utalentowanej pianistki i malarki, której życie mocno splotło się z losami iwonickiego kurortu. Mówi Michał Załuski, potomek Michała Kleofasa Ogińskiego oraz prezes Fundacji Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich.
3: Nową polega na tym, że głównym organizatorem tegorocznego festiwalu jest Fundacja Dziedzictwa, której głównym zadaniem jest promowanie dziedzictwa kulturowego rodów załuskich i ogińskich. Fundacja promuje muzykę rodów ogińskich Michała i jego córki Amelii oraz rodów załuskich, czyli Karola, Emmy. To jest główne zadanie, a poza tym oczywiście chodzi o cały rys historyczny dokonań obu rodów, które zachowały w Polsce na pewno w świadomości Polaków powinno, pierwsza biblioteka publiczna, którą założyli biskupi Andrzej Załuski z bratem. Nie mówmy tu już o dokonaniach Michała Kleofasa czy jego córki, mojej prababci Amelii, dzięki której powstał tak naprawdę Iwonicz.
1: Pierwszego dnia publiczność miała okazję podziwiać wybitny kunszt pianistyczny Marty Papojan oraz Jana Wachowskiego. Niedzielna odsłona wydarzenia należała natomiast do utalentowanej skrzypaczki Natalii Walewskiej oraz towarzyszącego jej przy fortepianie Rafała Lewandowskiego. Polska Fundacja Narodowa oficjalnie przyznała dofinansowanie na organizację wydarzenia, mówi Magdalena Kiersikowska, zastępca dyrektora Biura Promocji i Projektów w Polskiej Fundacji Narodowej.
4: Młodych artystów przede wszystkim, młodych artystów, którzy zabiorą nas w świat, mogłabym powiedzieć, trochę takiej muzyki sprzed lat, klasycznej muzyki sprzed lat, bo przed nami muzyka oczywiście księcia Michała Kleofasa Ogińskiego, ale też i muzyka Chopina, Wieniawskiego, czyli polska muzyka, kompozytorzy polscy. No, nam jako Polskiej Fundacji Narodowej zależy na tym właśnie, żeby tą polską muzykę, polską kulturę, polskie dziedzictwo narodowe pokazywać i promować i w Polsce, i na świecie. Stąd też nasze zaangażowanie w taki, a nie inny projekt.
1: Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich.
2: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
5: 100 lat, niech żyje nam Emilka. Dużo, dużo zdrowia dla Ciebie, radości, uśmiechu, spełnienia wszystkich marzeń. No i pozdrawiam Twoją przyjaciółkę Izabelę, która też wnioskuje o hit dla Ciebie, Somber i 12 to 12. No, dziewuchy znają się na dobrej muzyce, ewidentnie. No i też możecie pisać, jak będziecie świętowały, chociaż no jest poniedziałek. Z tego, co widzę, Emilka kończy 17 lat, no to pewnie do szkoły jutro trzeba się wybrać. Także dziewczyny, świętujcie torcik i to też jest piękne. Najważniejsze, że razem i że Izabela też pamięta. No, pamięć jest w urodziny najważniejsza. No to lecimy, a już zaraz na 20. nowość, też super, bo Liwka wkracza do akcji z hitem Poza Tobą Nic. Głosów było całe mnóstwo, no i to mi się podoba.

0: stresujemy, nie śpimy. 71 48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 19 Robin Schulz i Take It Slow. No niestety w czterolokatowym spadku. Na 18 Last Go Rise też pnie się. No nawet nie pnie, a spada z jednej lokaty, a na 17 Kygo, Whitney Houston, Higher Love, no tutaj też spadkowo, bo z 16, no słabo.
1: 19.

teraz to pewnie już nikt w szkole nie siedzi, no chyba, że jeszcze nauczyciele, bo październik też jest, no, ciężki pod tym względem. Światowy Dzień Nauczyciela obchodzimy, o to mi chodzi. Także wszystkim nauczycielom składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo, dużo cierpliwości, no i jak najmniej nerwów i dużo zdrowia, to jest chyba najważniejsze. No i pewnie szkoły pękały w szwach dzisiaj, jeżeli chodzi o kwiatuszki, czy też przeróżne słodkości. A jeżeli ktoś z Was zapomniał, to pamiętajcie, że jutro też jest dzień. No ja pamiętam, że u mnie tak było w szkole, że zawsze wręczaliśmy przepiękne kwiaty i super takie kompozycje nauczycielom i to też był taki bardzo miły dzień wtedy. No, także no wróciłoby się na chwilę do szkoły, to prawda. A już teraz 16. Sony Fodera, Say Something z 19. Na 15. Bryska z super awansem, bo aż o 5 lokat z hitem też Szklane Oczy. A na 14. Lumix Self-Aware w remiksie z 13. I też czekam na wiadomości od Was, jakie są Wasze wspomnienia z tych szkolnych lat. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Alpinista z Polski nie żyje, mężczyzna zginął w Szwajcarii. Kolejny alert o zagrożeniu i kolejne odwołanie w kilkanaście minut. Jak żyć z dzikami w mieście? Dobre praktyki podpowie Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni. Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plouhach, tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Drugi dziś alert dostali wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny. W wysłanych SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkunastu minutach alert na terenie Lubelszczyzny odwołano. Obecnie nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
2: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
3: Drony, balony, sabotaże.
2: Wyliczał litewski minister Martinas Katelinas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
4: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
2: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
1: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercenia, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorczyk.
5: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
1: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie, pod nazwą Polskie Forum Designu. W najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w naszym kraju. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
6: To będą nie tylko takie

0: termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa także słoneczna, no za chmurką co prawda, 23 stopnie, w nocy zimno, bo tylko 8.
1: Reklama.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trend hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em. 14.

0: międzyczasie przypominam o tym, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. Tu od razu lecą pozdrówki do wszystkich kierowców i czekam na foty od Was. No, żeby wstawić na naszego fanpage'a na fejsie, jak tej apki używacie, chętnie wykorzystamy, żeby szło dalej w eter. Nasza aplikacja również Trendy Radio jest dostępna na Wasze telefony. Jeżeli zdarzają się jakieś błędy, to piszcie śmiało, bo czasem no, naprawdę potraficie wyprzedzić system. A już teraz Lokata 13, Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide ze Silver na ficie z 10. Na 12 Anotr, Talk to You z 14, a na 11 Benny Benassi, Every Single Day z 9 też w remiksie.
1: 13.

0: 95 i 2 FM.
1: No proszę, Basia pozdrawia bardzo serdecznie z Gorlic i twierdzi, że chętnie cofnęłaby się do szkoły, a najbardziej podobały jej się te zawirowania miłosne i przeżywanie, a teraz to jest takie nijakie i mało ważne. No Basiu, no bo no chyba tak było w szkole, nie? Że ach, to pierwsze spojrzenie, jakie to było rzeczywiście głupie. No ale na tamten moment to był koniec świata, nie? No i chyba szkoła też uczy tego, nie? Żeby nie brać pewnych rzeczy tak na 100%, na serio, i to też jest dobre. No i z tego, co czytam, to Krystian też chętnie cofnąłby się do szkoły, z tym, że no był uczniem, który miał prawie same jedynki i nie wspomina dobrze tego czasu, ale za to miał super kolegów i koleżanki. No Krystianie, no czasem bywa i tak, ale dobrze, że ten etap już za tobą. Pozdrawiam oczywiście jeszcze Monikę z Kołaczyc, która też uwielbiała chodzić do szkoły i bardzo miło wspomina ten czas. Dzióbki, jeżeli macie też jakieś historie związane ze szkolnictwem, możecie śmiało pisać, jak wspominacie te piękne lata. A już teraz muzycznie, tak, powracamy do trendy listy. Aleksandra Stan, Set Me Free, dzisiaj z 8 na 10, także jesteśmy na półmetku. 9, Zalia, daj mi znak z 11, a na 8 Ariana Grande i Stay, no niestety w dwulokatowym spadku.
2: 10.
0: W dół.

0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Sportowe wieści z regionu przygotował i przedstawił Łukasz Michnal. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Resowia Rzeszów zremisowała 1-1 z Awią Świdnik w meczu rozegranym na Stadionie Miejskim przy ulicy Hetmańskiej. Goście od 39 minuty grali w 10-osobowym składzie, ale rzeszowianie nie zdołali wykorzystać przewagi. Awia w drugiej połowie doprowadziła do wyrównania. W niedzielnych spotkaniach czwartej ligi podkarpackiej nie zabrakło emocji. Sokół Sieniawa zremisował z Czarnymi 1910 Jasło. Górnik Strachocina pokonał Radomyślankę, Radomyśl Wielki, a Stal 2 Rzeszów wygrała z Izolatorem Bogu Chwała. Drużyna KS Wiki Sanok nowym liderem klasy okręgowej. W meczu 9. kolejki rozgrywek krośnieńskiej okręgówki zespół Wiki Sanok wygrał na własnym terenie z LKS Iwonka Iwonicz 3-2. Podopieczni trenera Jakuba Gruszeckiego odnieśli 8. zwycięstwo w sezonie. Jako jedyna ekipa w lidze nadal pozostają niepokonani i wskoczyli na fotel lidera tabeli. W przyszłym tygodniu drużynę Wiki czeka wyjazdowy mecz na szczycie z Zarszynem, zaś Iwonicz w starciu Beniaminków powalczy na własnym terenie z Kołaczycami. Podsumowując miniony weekend na krośnieńskich boiskach okręgówki, kapitalny mecz Dukli w hicie 9. kolejki. Trzecia w tabeli Przełęcz Dukla wygrała na wyjeździe z liderującym zespołem LKS Zarszyn 7-0. W pierwszej połowie dubletem dla gości popisał się Grzegorz Wołczański. Po zmianie stron Dukla nie zwalniała tempa i strzeliła rywalowi kolejne gole. Hat-trickiem popisał się Krystian Frączek, a na listę strzelców pisali się także bracia Konrad Weiss i Karol Weiss. Fabian Farbaniec po raz drugi w sezonie zdobył 5 bramek. 26-letni napastnik drużyny LKS Jasiołka Jaśliska popisał się 5 trafieniami w wygranym 11-2 wyjazdowym spotkaniu z Kombornią. 4 gole zdobył Sylwester Lorenz, a na dorobek bramkowy gości uzupełnił dublet kapitana Sławomira Farbańca. Skoro mówimy już o kapitalnej dyspozycji strzelców w lokalnych ligach, Bartłomiej Gołąb zdobył 4 gole dla LKS Brzezówka w wysoko wygranym spotkaniu z Pasją Krosno. 26-letni były napastnik LKS Moderówka, ZKS Nafta Spas Jedlicze czy Haczowia Haczów od początku sezonu znajduje się w doskonałej dyspozycji strzeleckiej. W meczu minionej serii gier 4-krotnie zapisał się na liście strzelców. Ekipa z Brzezówki wygrała na wyjeździe z Pasją Krosno 9-1, która od 53 minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce Mateusza Józefczyka. Czas na zmianę dyscypliny. Miasto Szkła Krosno pokonało na wyjeździe Wegrę Politechnikę Opolską 97-89 w meczu pierwszej ligi koszykarzy. Krośnianie przegrywali po pierwszej kwarcie, jednak kolejne dwie odsłony zdecydowanie należały do gości. Zaglądamy do Sanoka. STS Sokół Sanok przegrał na wyjeździe z Krakowią 2-3 w meczu Tauron Hokej Ligi. Bramki dla Sanoczan zdobyli Radosław Sawicki i Iwan Sysak. Po tym spotkaniu Sokół pozostaje na 9. miejscu w tabeli. Ekstraklasowi szczypiorniści Handball Stali Mielec przegrali na wyjeździe z Netland MKS Kalisz 21-28. Mielczanie dobrze rozpoczęli spotkanie i do przerwy prowadzili 14-12. W pierwszej lidze kobiet JKS Jarosław pokonał natomiast SPR Handball Rzeszów 32-25.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Jesień to czas wzmożonej aktywności dzikich zwierząt, które w poszukiwaniu pożywienia często migrują wyznaczonymi ścieżkami, przez co niejednokrotnie wybiegają na drogę tuż przed jadący pojazd. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności podczas jazdy samochodem, apeluje komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności w miejscach lub na odcinkach dróg, gdzie ustawione są znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną. Pamiętajmy, że właśnie w tych najbliższych miesiącach dzikie zwierzęta będą przejawiać większą aktywność. Po zmroku lub wczesnym rankiem będą migrować częściej niż zwykle w poszukiwaniu pożywienia, przebiegając przez ruchliwe drogi. W miejscach, gdzie ustawione są znaki drogowe ostrzegające o dzikiej zwierzynie, należy zwolnić, obserwować bacznie drogę i być przygotowanym do awaryjnego hamowania. Jeśli jednak dojdzie do zderzenia, pamiętajmy, by zabezpieczyć miejsce i pod żadnym pozorem nie zbliżać się do zwierzęcia. W wyniku szoku po zderzeniu z pojazdem zwierzę może być agresywne i może nas zaatakować.
2: Podkarpaccy policjanci często wzywani są do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
4: W
2: Wczoraj plac za plebanią w Warzycach stał się sceną niezwykłego widowiska patriotycznego. Wydarzenie zorganizowano pod hasłem Historia, Tożsamość, Edukacja. Całe widowisko zostało przygotowane w oparciu o autentyczne wspomnienia Józefa Modrzejewskiego, pseudonim Lis. Nad scenariuszem i realizacją tego projektu pracowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Głównym punktem programu był widowiskowy przelot samolotu oraz zrzut zasobnika imitujący zaopatrzenie, jakie w czasie wojny trafiało do rąk żołnierzy podziemia niepodległościowego. Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiadał Społeczny Instytut Dokumentowania Zbrodni Hitlerowskich w Lesie Warzyckim oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce, mówi Mariusz Augustynek, prezes stowarzyszenia.
4: Który zaangażowaliśmy właśnie między innymi szkołę, liceum ogólnokształcące, klasy mundurowe z Kołaczyc i właśnie dzięki temu udało się zrealizować właśnie takie wydarzenie, które no, przyciągnęło tłumy. Ta historia jest wyjątkowa, ponieważ dotyczy tego naszego lokalnego wydarzenia. Młodzież była bardzo zdyscyplinowana, bo były też próby przed tą inscenizacją i widzieliśmy ich duże zaangażowanie, taką dyscyplinę, też powagę sytuacji, żeby jak najlepiej przekazać właśnie to, co się wydarzyło te 82 lata temu.
2: Organizatorzy zadbali o to, aby niedzielne popołudnie obfitowało w różnorodne formy edukacji historycznej i dodatkowe atrakcje. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać bogatą wystawę historyczną oraz unikalną wystawę mundurów z kolekcji pana Leszka Śliwy. Mówi Lidia Witkowska, przewodnicząca Społecznego Instytutu Dokumentowania Zbrodni Hitlerowskich w Lesie Warzyckim.
5: Zbierając informacje w naszym instytucie, natknęliśmy się na wiele pamiętników i wspomnień partyzantów, którzy działali na tym właśnie terenie i między innymi właściwie każde z tych wspomnień, do których się udało nam dotrzeć, zawierało jakąś namiastkę informacji dotyczących tego zrzutu broni, który tutaj się odbył. No, z inscenizacji zapewne wszyscy oglądający dowiedzieli się, że warunki, w których ten zrzut broni miał być dokonany, były fatalne. Generalnie on się nie powinien nigdy odbyć, a jednak ta broń, która spadła z nieba, była dla tych naszych partyzantów zbawienną. Oni oczekiwali na to od dłuższego czasu i rzeczywiście to, że udało się wszystko w taki sposób ogarnąć i że nikt nie zginął podczas tej całej akcji, no świadczy tylko o tym, jacy to byli ludzie i jak wiele poświęcili no, dla naszej ojczyzny.
2: Wśród partnerów wydarzenia znalazły się między innymi Fundacja Przestrzeni Lokalnej, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, Gmina Jasło oraz Instytut Pamięci Narodowej.
6: Więcej informacji na trendradio.pl.
7: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijemy trendy brzmienia w regionie.
1: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
2: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 7 Niki Romero, Follow You z 12. Na 6 Trips Justyna Steczkowska i Gwiazdy z 7. A na 5 Armin Van Buren, Everlasting z 4. No to lecimy.
3: 7.

0: Pani Aniu, a czy pani by wróciła do szkoły? Pozdrawiam, Mikołaj. No, Mikołaju.
1: Chyba nie.
0: Chyba nie chciałabym. Chociaż no, są takie momenty, że chciałabym, no bo to było takie beztroskie życie. No, ale z drugiej strony, no, czasu się nie cofnie. No, chyba że jak w filmach, nie? Dziś 13, jutro 30 z Jennifer Garner. Nie wiem, czy pamiętacie taką komedię. To chyba nie miałabym wyjścia, ale... No wtedy inaczej wszystko by człowiek zrobił, nie? No z obecną wiedzą, no na pewno byłoby lżej.
1: Ale no lekcji matematyki już nie chciałabym mieć nigdy.
0: I mam nadzieję, że mnie to czekać nie będzie. Pozdrawiam ścisłowców oczywiście. Na czwartym D.O.D. Easy Bizu Careful z drugiego, na trzecim Oscar Sims bez końca z piąteczki, a na drugim Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G. Teolvito z trzeciego. 4.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Zapraszam na podsumowanie programu, bo już jesteśmy na mecie prawie. Wylot na Ocean You Know, propozycje Moti, Don't Let Go, Topic, Carte Blanche, Lucky Ones. Na 20. Liwka, Poza Tobą Nic, 19. Robin Schulz, Take It Slow. 18. Las Go Rise, 17. Kygo, Whitney Houston i Higher Love. 16. Sony Fodera, Say Something. 15. Bryska, Szklane Oczy. 14. Lumix, Self Aware. 13. Dimitri Vegas, Turn the Tide. 12. Another Talk to You. 11. Benny Benassi, Every Single Day w remiksie. 10. Aleksandra Stan, Set Me Free. 9. Zalia, Daj Mi Znak. 8. Ariana Grande, Stay. 7. Nicki Romero, Follow You. 6. Trips, Gwiazdy. 5. Armin Van Buren, Everlasting. Na 4. D.O.D. Careful, na 3. Oscar Cym z Bez Końca, 2. Benny Blanco, Teo Vido i numerem 1 waszym ponownie, bez żadnych zmian, jest Justy in Just a Little z Sam Harper na ficie. No też przyjemnie, także życzę udanego wieczoru. No i do jutra, buziole.
0: 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pomyłka w wysyłaniu alertów. Nie tam miały dojść ostrzeżenia. Nie żyje Polak, który spadł w czasie wspinaczki w Alpach. Światłem aktywują odpowiednie neurony w mózgu. Za to przyznano dziś Nobla z medycyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie tylko Lubelszczyzna, ale też Lubuskie pomyłkowo otrzymało wieczorem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący zagrożenia z powietrza. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu w przypadku Lubuskiego i pomylenia województwa. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana także do odbiorców w Lubuskiem. Przyznała instytucja w komunikacie w mediach społecznościowych i dodała, że błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić do podjęcia działań ochronnych. Tragedia 42-letniego Polaka w szwajcarskich Alpach tuż przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął wczoraj, gdy schodził ze szczytu Mont Blanc w szwajcarskim kantonie Valais, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. Mężczyzna był w górach razem z innym wspinaczem. Z jego relacji wynika, że Polak runął w przepaść. Towarzysz natychmiast wezwał służby ratunkowe, ale po przybyciu na miejsce na pokładzie śmigłowca ratownicy stwierdzili zgon alpinisty. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. Protestujący na jutro zapowiadają kulminację demonstracji. Najnowsze doniesienia z nad Sekwany zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. Mimo że demonstracje trwają już od tygodnia, atmosfera jest coraz bardziej napięta. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków nauki, zmiany programów nauczania i większych pieniędzy na szkolnictwo.
1: Od początku protestów we Francji zatrzymano już ponad 5 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość to osoby niepełnoletnie, 14 osób. W tym 4 nieletnie zostało tymczasowo aresztowanych. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszenie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
1: Jutro Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki.

0: Zerknijmy jeszcze na info pogodowe. 8 stopni tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro pełne słońce, no muszę przyznać, że jesień mamy piękną. 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa też ciepła, 23 stopnie, no tu już słońce za chmurką, w nocy tylko 8. Ale mimo wszystko czekamy na deszcz. Do usłyszenia, trzymajcie się, ja życzę dobrego wieczoru. No już poniedziałek, ale mija.
1: Reklama.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wóz strażacki potrącił śmiertelnie kobietę na przejściu dla pieszych. Rozpoczynają się żniwa kukurydzy. Polacy w tym roku przodują. Przemyt żółwi i papug udaremniony na Sycylii miał być jednym z najwyższych w ostatnich latach. Agnieszka Trojanowska-Bis. 64-letnia kobieta zginęła po tym, jak potrącił ją w Łodzi na przejściu dla pieszych wóz strażacki. Do wypadku doszło po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Zgierskiej w Łodzi. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej potrącił pieszą podczas skręcania w lewo. Nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się na przejściu dla pieszych. Potrącona zmarła na miejscu. Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Czas na kukurydziane żniwa. Kombajny wjeżdżają w pola kukurydzy ziarnowej. Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na rynek unijny, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Rolnicy liczą na dobre zbiory, które choć częściowo... Polscy rolnicy liczą na dobre zbiory, które częściowo pozwolą zniwelować dotychczasowe straty, mówi pan Mariusz z gospodarstwa w Browinie w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Wszyscy, co mają kukurydzę ziarnową, z nadzieją na nią patrzą, bo zanosi się na bardzo dobre plony, no i do tego bardzo przyzwoita cena w tym roku, zarówno za mokrą, jak i suchą. Więc tutaj ci, którzy mają kukurydzę, myślę, że trochę się odkują.
1: Ale według najnowszych raportów Komisji Europejskiej produkcja kukurydzy w całej Unii spadnie o 12% w porównaniu z ubiegłym sezonem. Ceny benzyny rosną nie przez Ormus, lecz Ukrainę i demokratów, powiedział dziś prezydent USA Donald Trump. Według amerykańskiego przywódcy za wzrost ten odpowiadają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie oraz zamykanie rafinerii w Stanach USA rządzonych przez demokratów. Cena benzyny i oleju napędowego używanego intensywnie m.in. przez amerykańskich rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Przed wybuchem wojny z Iranem średnia cena oleju napędowego w USA wynosiła $3.81 za galon. We wrześniu podskoczyła niemal dwukrotnie, po raz pierwszy przekraczając kwotę $6.50. Na Sycylii udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug. Na Malte ponad 70 z nich należy do gatunków chronionych. Zwierzęta odnaleziono stłoczone w pudełkach i kartonach w samochodzie. W porcie Pozzallo na Sycylii zarzut przemytu usłyszał obywatel Malty. Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli. To jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła na drugim miejscu rywalizację w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy. Po dzisiejszej porażce z Włochami 2-6 w swoim ostatnim meczu grupy E eliminacji Mistrzostw Europy. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła na drugim miejscu rywalizację w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy po dzisiejszej porażce z Włochami 2-6. O tym, czy do przyszłorocznego turnieju Polska awansuje bezpośrednio, czy będzie musiała grać w barażach, zdecydują jutrzejsze rozstrzygnięcia grupy F. Do Euro 2027 w Serbii i Albanii zakwalifikują się zwycięzcy każdej z 9 z grup eliminacji. Najlepsza drużyna z drugich miejsc także otrzyma przepustkę do turnieju głównego. 8 pozostałych o awans powalczy w barażach. I tu szansa dla Polski. Obecnie nasz kraj w rankingu ekip z drugich lokat jest pierwszy, ale jutro może nas jeszcze wyprzedzić Grecja. Wszystko zależy od wyniku jej wyjazdowego spotkania z Irlandią Północną, a także od starcia prowadzące w grupie F Niemiec u siebie z Gruzją.

wtorek bardzo słoneczny, chociaż trochę więcej chmur pojawi się na północy kraju i po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach możliwe będą przelotne opady deszczu. O poranku mgły, szczególnie na południu Polski. Na termometrach najcieplej na południu do 23 stopni, w centrum do 20, na północy do 16.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienie. Krośnie.